Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

Polska jest piękna, wakacje, lubię tak siedzieć i na ciebie patrzeć. Jadę po winę na stację, bo biorę cię na poważnie. Łapiesz za rękę, w tle leci Karibu, a ja pijany zamawiam te same grzechy co zawsze, na pół papieros na klatce. Ziemia jest płaska, to niemożliwe jak to, że już nie wiruje świat nam. Nie dowierzałem jak folia, że zabrałem na stan. Na księżycu jeszcze nikogo nie było, choć to nie jest prawda. Jak to, że nigdy nie wierzyłem w miłość.

Posiedzę mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Sporo utrudnień na Dolnym Śląsku, na S3 w pobliżu węzła Jawor Wschód. Samochód dostawczy wypadł z jezdni. Zablokowany jest zjazd w kierunku Lubawki. Z kolei na autostradzie A4 między węzłami Kostą, Łoty a Pietrzykowice trwa koszenie na pasie rozdziału. To w kierunku na Wrocław.
1: Niby znów trzeba to zrobić, ale dziś już jakoś łatwiej niż wczoraj, no nie? Wstajemy, mamy wtorek, dzisiaj 4 sierpnia i przy okazji też Dzień Ciastek Czekoladowych. No to podkręcamy tempo w Melo. Waldek Darłak, siema, hej!
2: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce, staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie, obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

Hatrix Golden w Melo Radio, tak podkręcamy tempo od rana. No i jak tam wtorek wam przypasował? Może być, czy mógłby być lepszy? No to poprawcie wrażenia dzisiaj z samego rana swoje i zadzwońcie teraz do Melo i zgarnijcie wodoodporną torbę. Merch czeka od samego rana, jak zawsze o tej porze. Trzy szoty w Melo czekają na was i do zgarnięcia wodoodporna torba Melo Radia. Dzwońcie jak najszybciej, taka torba może być wasza. 321 321 777 to numer do nas. Korzystajcie.

0: Fire. Podkręcamy tempo w Melo Radio. Znów gorący dzień się szykuje. Cześć Martyna!
1: Cześć! Super was w końcu słyszeć! Dodzwoniłam się po raz pierwszy od nie wiem ile, ale dzwonię do was codziennie i super, że w końcu mogłam z wami porozmawiać.
0: Martyna, jak ja się cieszę razem z tobą. Jest pierwszy sukces dzisiaj. Słuchaj, czy ty masz wakacje? Będziesz mieć wakacje? Czy już miałaś wakacje?
1: A jestem przed urlopem, będę miała wakacje na koniec sierpnia.
0: To jest najlepsza opcja, słuchaj, ja zawsze się zastanawiam, czy początkiem lipca, czy końcówką sierpnia, a i tak nie mogę się doczekać i strzelam w początek lipca, a później zazdroszczę wszystkim takim osobom jak ty, że jeszcze mają na co czekać w te wakacje, na wakacje. No dobra, słuchaj, szybciej niż twój urlop, wystartują dla ciebie...
2: 3 szoty w Melo. Melo.
0: Martyna, znak zapytania czy wykrzyknik?
1: Znak zapytania.
0: Czekolada czy gofry?
1: Gofry.
0: Też wolę, ale z czekoladą. Wolałabyś mieć rentgen w oku czy moc teleportacji?
1: Moc teleportacji, bo się wszędzie spóźniam.
0: Coś wiem na ten temat. Dla ciebie wodoodporna torba Melo Radia jest już twoja. Pakujemy, wysyłamy. Bierz na wakacje.
2: 3 szoty w Melo.

0: Welcome to Saint-Tropez, DJ Antoine. Impreza przed 7 rano, to jest to, w końcu są wakacje, ale jest też Marcin, czyli będą newsy.
1: Zgadza się, będzie w tych newsach między innymi o pewnej bardzo ciekawej sprawie, o tak powiem.
2: A już o 7 zagramy.
0: Sprawę mam, gips będzie.

0: Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
1: Jak tak, to Allegro.
2: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
3: Marian, okazja jest.
4: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
3: Ale to mega okazja w Media Expert.
4: A nie, no to już wróciłem.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
6: Media Expert, taniej masz.
7: O reklamie.

0: No i dziś już niemal w całym kraju będzie upalnie. Najcieplej ma być w Krakowie i Lublinie, nawet do 37-38 stopni. Niewiele chłodniej w Katowicach czy Wrocławiu, tutaj 36. Na niebie dziś słońce w roli głównej, chmur niewiele, tylko na Podlasiu więcej. Tam już teraz pada, niewykluczone są także burze. Upalna pogoda zostanie z nami także w kolejnych dniach.
1: To już prawie 7 rano. Newsy Melo Radia, Marcin Sikora.
2: Program CPN BIS coraz bliżej. Jeszcze dziś rząd może zająć się nowym pakietem obniżającym ceny paliw. Zacznie obowiązywać jeszcze w wakacje. VAT ma pójść w dół, a akcyza pozostanie bez zmian. Program ma obowiązywać wstępnie przez kilka tygodni, zapowiada minister energii Miłosz Motyka.
3: Z ministrem finansów rozmawiamy o tym, by przynajmniej na te dwa ostatnie tygodnie sierpnia ten program w pewnym zakresie mógł być sfinansowany.
2: W praktyce paliwo będzie tańsze około złotówki na litrze. 11-latek na elektrycznej hulajnodze zginął w okolicach Łowicza. Dziecko zderzyło się z kombajnem. Do wypadku doszło wczoraj we wsi Sypień. Kierowca kombajnu był trzeźwy. Na koniec jeszcze polscy siatkarze, którzy z opóźnieniem wrócą do kraju po wygraniu Ligi Narodów w Chinach, nie zdążyli na przesiadkę w Pekinie. Ich wcześniejszy samolot złapał kilkugodzinne opóźnienie.
4: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
1: Bez żadnych, nawet najdrobniejszych opóźnień startuje już wtorek i na pewno razem z nami na niego zdążycie, bo my podkręcamy tempo. Waldek, Marcin i Daria, cześć, hej, siema. Inni gadają, my już gramy.

0: Martin Solveig i Alma. All Stars z Melo Radio. Podkręcamy tempo dzisiaj od rana. We wtorek mamy 11 minut po 7 i mamy też do was takie pytanko z samego rana. Co udajesz, że umiesz, chociaż nie masz o tym zbyt dużego pojęcia, co? Kto będzie miał odwagę się przyznać? Dajcie znaka. Czekamy na głosówki, wbijajcie na meloradio.pl i dajcie nam znać, co udajesz, że umiesz, chociaż nie masz o tym za dużego pojęcia.
1: No my na przykład w radiu pracujemy, nie?
0: Ale weź nic nie mów. No. Co udajesz, że umiesz, chociaż nie masz o tym za dużego pojęcia? Czekamy na wasze głosówki, żeby wysłać nam głosówkę. Wbijacie na meloradio.pl. Najprościej ze swojego telefonu. Tam na dole słuchawka, naciskacie i wysyłacie głosówkę. A za te najfajniejsze i najlepsze to my wyślemy wam Melo Merch. Słuchajcie, jest dobra wiadomość dla tych, którzy obiecują sobie zdrowo i na sportowo funkcjonować. Teraz to może być łatwiejsze. Za chwilę wam powiemy dlaczego.

0: life.
1: Armin van Buuren w Melo Radio. Podkręcamy tempo i pytamy, co udajesz, że umiesz, chociaż nie masz o tym za dużego pojęcia. Czekamy na wasze głosówki, fajne merch za te najlepsze, najoryginalniejsze mamy. Słuchajcie, na pewno słyszeliście kiedyś o tym, że koniecznie, żeby trzymać dobrą formę, to trzeba robić 10 tysięcy kroków dziennie, no nie? Jest takie przeświadczenie, no, tak mówią. No, to uwaga, to już teraz nieaktualne. Dobry news jest taki, że teraz wystarczy mniej i będą tym pozytywnie zaskoczeni wszyscy, którzy nie lubią biegać ani spacerować za bardzo. Zbadano, że już tylko 4 tysiące kroków wystarczy, żeby widzieć pozytywne efekty dla naszego zdrowia. No i trzeba pamiętać, że nabijać takie kroki to można przy prostych czynnościach, które fajnie spalają kalorie, pomagają to robić. Na przykład można chodzić w kółko podczas rozmowy przez telefon. Niektórzy korzystają i nawet o tym nie wiedzą, że tak to działa. Fajnie, tak sobie myślę, że jak wymagania spadają o połowę, to człowiek się może poczuć dwa razy lepszym, no nie? 18 minut po siódmej mamy i podkręcamy tempo i chyba można powiedzieć, że jeszcze dwa razy bardziej, bo teraz Sony Fodera w Melo. Think About Us w Melo Radio.

0: Ocean House i Ubo w Melo Radio. Podkręcamy tempo od samego rana dzisiaj we wtorek. Czekamy na wasze głosówki, bo pytamy, co udajesz, że umiesz, chociaż nie masz o tym za dużego pojęcia.
1: Mam w planie odświeżyć mieszkanie i położyć kafelki na ścianie w kuchni. Myślę, że potrafiłabym to zrobić, ale chyba nie mam zielonego pojęcia jak.
0: Rozumiem, a ty?
2: Ja udaję, że umiem grać na gitarze. Zawsze gram pierwsze 4 akordy na Fingers Matters i mówię, że gitara jest rozstrojona.
0: Dobre, słuchajcie, to my nie udajemy, tylko merch ci wysyłamy za taką głosówkę. 27 minut po 7, a za chwilę uwaga, w Melo powiemy o tym, kto od teraz nie może już wyjechać do USA. Za chwilę w Melo Radio o tym właśnie, a wcześniej Imany.
3: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.

0: i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Na drabinkę do basenu.
2: Masz basen, a nie masz drabinki?
3: Musi być drabinka. Możesz już wybierać się do bankomatu i wyciągać z niego za chwilę szybką kasę od Meloradia.
1: Dziękuję bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio. Autopromocja. Reklama.
4: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
5: Marian, okazja jest.
6: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
5: Ale to mega okazja w Media Expert.
6: A nie, no to już wróciłem.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
8: Uwaga podróżnicy! Wielka przygoda zaczyna się już na peronie. Wskakujcie do Dino pociągu i ruszajcie w nieznane. Województwo opolskie, Polregio i Jurapark Krasiejów zapraszają na Dino Przygodę. Start Opole Główne, potem wędrówka zielonym szlakiem do Królestwa Dinozaurów. To idealny plan na zieloną szkołę i aktywną lekcję przyrody. Tani, ekologiczny, wyjątkowy. Dino Przygoda czeka. Rezerwujcie terminy i jedźcie pociągiem do Krasiejowa. Dino Przygoda. Poczuj tę energię.
9: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
10: Volkswagen.
7: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
11: Sierpniowe hity cenowe w TUI. Najlepsze wakacyjne kierunki i hotele pełne atrakcji w super cenach. Pakuj walizkę i leć na wakacje jeszcze w sierpniu. TUI, numer 1 w Polsce.
12: Po reklamie.

0: Fred Nawęgi, Calvin Harris w Melo Radio. Uwaga! Uwaga! Uwaga! W Stanach Zjednoczonych, słuchajcie, wprowadzają nowy zakaz. Do USA nie mogą wlecieć ani wjechać roboty humanoidalne. No, konkretnie te, które są produkowane w Chinach, bo Amerykanie uważają, że w ten sposób mogą być podglądani przez Chińczyków. Co dokładnie siedzi w tych robotach, nie wiadomo, więc uznano, że lepiej uważać. Na liście podejrzanych pojawiły się też panele fotowoltaiczne. Podobno, Daria, słuchaj, strach padł na kosiarki i odkurzacze. Ty, a powiedz mi, jak myślisz, jakie urządzenie zna twoje największe sekrety, co?
1: Nie powiem.
0: Za to ja powiem, że oni teraz fajnie zagrają i zaśpiewają. Martin Garrix, Ed Sheeran w Melo za 18:08.

0: Numer, który dodaje mocy, zwłaszcza jak idziecie dzisiaj na zakupy urzędowe. Mówię to The Sun, jest Marcin, będą newsy za chwilę.
1: A w nich będzie o tym, że będzie gorąco, ale o tym też, że gorąco może nam coś poprawić.
0: Za 8 minut 8.
2: A już o 8 zagramy.
0: Ale Farben i Body Talk. W pogodzie też gorąco, więcej o tym już za chwilę.
2: Autopromocja.

0: Sprawdzamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
2: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
1: Ci, co ją znają, reagują.
3: Ach!
2: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
4: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
7: Skąd ta piana, kochanie?
6: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rossmann.pl, regulaminy.
8: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
9: Volkswagen.
10: Marian, o czym myślisz?
11: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
10: O mega okazjach w Media Expert.
11: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
12: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
13: Masz pomysł na startup, ale nie wiesz, jak zacząć. 24 sierpnia w Rynie na Mazurach rusza dwudniowe wydarzenie PARP Future Camp. To nie jest kolejna konferencja, to praktyczne forum doświadczeń przeznaczone dla młodych innowatorów. Jesteś studentem? Budujesz pierwszy projekt? To właśnie u nas sprawdzisz z praktykami, co naprawdę działa na rynku. Dołącz do społeczności campu w social mediach i zobacz szczegóły na parp.gov.pl. PARP Future Camp. Nie bądź widzem, bądź founderem swojej przyszłości.
14: Kuba, proszę przetłumacz. Filip kupił w dobrej cenie skoroszyty oraz markową koszulkę.
15: Rel, Filip ograł system. Kupił wtedy skoroszyty za 10 zł. I markowe koszulki. Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones i LS za 45 zł. Kto kupuje gdzie indziej, ten ma totalną odklejkę.
16: Powrót do szkoły. Teddy, pełen pomysłów.
17: Chłynu, napędza nas energia hybrydowa, dzięki której zmniejszamy zużycie paliwa nawet o 40%. Renault Arkana Full Hybrid E-Tech. Samoładująca się hybryda o sylwetce SUV-a coupé. Zyskaj 30 tysięcy złotych w ofercie ADIE, czyli na pożegnanie modelu. Oferta ważna do wyprzedania zapasów rocznika 2025. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
18: Zaprasza VIP Car. Opole, ulica Pużaka 6, Nysa, ulica Piłsudskiego 3. Trwa tydzień w stylu włoskim w Lidlu. Już dziś wszystkie wędliny Italiamo 25% taniej przy zakupie dwóch opakowań. I wszystkie lody Gelatelli 500 ml, drugi tańszy produkt 70% taniej.
19: Lidl, to się opłaca.
20: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
21: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
22: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
23: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
22: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
24: Sierpniowe hity cenowe w TUI. Najlepsze wakacyjne kierunki i hotele pełne atrakcji w super cenach. Pakuj walizkę i leć na wakacje jeszcze w sierpniu. TUI, numer jeden w Polsce.
0: Po reklamie. Autopromocja.
5: Nadszedł

0: Night w Meloradiu. Codziennie od 14 do 18.
1: Mikołaj Kujawiński, zapraszam.
0: Autopromocja. To jest Meloradio. Traffic.
2: Kłopoty na A4 między węzłami Opole Zachuta Brzeg. W pobliżu Michałowa doszło do kolizji ciężarówki z busem. Zablokowany jest jeden pas w stronę Wrocławia. Utrudnienia także w Lubelskim. Na S17 w stronę Warszawy w pobliżu miejscowości Wola Osińska osobówka uderzyła w bariery. Praktycznie cała Polska dziś z alertami przed upałami, tylko nad morzem, na Mazurach, a także w okolicach Suwałk bez ostrzeżeń. Temperatura będzie mocno powyżej 30 stopni, w Kielcach 36, w Łodzi 33, a w Opolu nawet 38. Dbajcie o siebie i pijcie dużo wody. Upały zostaną z nami praktycznie do końca tygodnia, dopiero w weekend zrobi się nieco chłodniej.
3: Jest już prawie ósma. Czas na newsy Meloradia. Marcin Sikora.
4: Upały wróciły i odpuszczą dopiero w piątek. Alerty trzeciego stopnia obowiązują na południu, południowym wschodzie i w centrum kraju. Jutro już w prawie całej Polsce będzie powyżej 30 stopni, mówi Agnieszka Prasek z IMGW.
5: Lokalnie nawet 37-38 stopni. Temperatura miejscami zbliży się do 40 stopni.
4: Uwaga, dziś będzie burzowo na zachodzie. Karol Nawrocki skorzystał z prawa łaski. Prezydent ułaskawił w sumie 3 osoby. To m.in. działacz opozycyjny Adam Borowski, który miał iść do więzienia za zniesławienie Romana Giertycha, oraz Piotr Pytel, skazany w Niemczech na dożywocie za zabójstwo, którego nie popełnił. Zmiany klimatu mogą pomóc w walce z malarią. Z Afryki Zachodniej i Środkowej mogą uciec komary. Będzie im tam po prostu za gorąco, twierdzą naukowcy.
6: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
3: Hej ludzie, nigdzie nie uciekajcie, bo będziecie już za chwilę mieli szansę coś sobie i innym udowodnić. A na razie to my udowodnimy, że podkręcamy tempo. I gdy inni gadają, to my już gramy. Waldek, Marcin i Daria. Siemanko, hej, jest ósma.

0: Charles, you won't forget you w Melo Radio. Już 11 minut po godzinie 8 i to jest idealny moment, żeby sobie innym coś udowodnić. Dzwońcie jak najszybciej do Melo, to jest odpowiedni czas i chwila.
1: No to ja wam udowodnię, że pamiętam numer 321-321-777.
0: Brawo ty. Czekamy na dwie osoby do zgarnięcia fajny merch. Mamy dla was oryginalne, fajne skiety Meloradia, no i Melotorbę. Coś, co na pewno wam się przyda w tego lata, w te wakacje. I nie tylko zresztą w wakacje. Czekamy. Dzwońcie jak najszybciej. 321-321-777. Jak zawsze dwie osoby mają szansę. Czekamy. 321-321-777.

0: No my też jesteśmy dzisiaj blisko. Carla Fernandez w Meloradiu. Co jeśli? 17 minut po 8 mamy.
1: Gotowi na wszystko w Meloradiu.
0: I mamy już teraz też Kasię. Cześć Kasia, hej hej.
2: Cześć, witam.
0: Cześć, nie jest łatwo u Kasi, bo Kasia jest drugi dzień po długim urlopie w pracy. Jak dajesz sobie radę?
2: No, ciężko jest, spać mi się strasznie chce.
0: Słychać.
2: Jakoś próbuję się trzymać, ale jest okej, no, wytrzymamy te 8 godzin.
3: Solidaryzuję się.
0: Tak jest, trzymamy kciuki. Dobra, jest Iza też, cześć Iza.
4: Cześć.
0: Cześć, hej Iza. Iza, trochę głośniej musisz mówić, dobra, damy radę?
4: Dobra, dam radę, będę krzyczeć.
0: Dobra, Iza to zaopatrzona jest, bo zrobiła szybki skok na sklep. Co ty tam kupiłaś?
4: Wodę, ogromne ilości wody, bo nigdzie nie ma tej, co lubię.
0: Przydadzą się dzisiaj na pewno, słuchaj, w taki skwar. Uwaga, bo u nas też będzie gorąco. Za chwilę dwa pytania, za dwie dobre odpowiedzi są skiety do zgarnięcia. Za jedną melotorba, a zasada jest taka, że odpowiada ten, kto pierwszy zgłosi się swoim imieniem. Czy to jasne?
4: Jasne.
0: No to jak tak, to zaczynamy.
1: Gotowi na wszystko.
0: Pytanie pierwsze dzisiaj. Gdzie zrobiono największą tabliczkę czekolady, która jest aktualnie obowiązującym rekordem Guinnessa? Czy było to we Francji, czy w Ekwadorze?
4: Iza. Tak, Iza.
0: No to odpowiada Iza. No ty.
4: No niech będzie to Ekwador.
0: No i dobrze.
3: Brawo!
0: Ale dobry strzał, Iza, punkt dla ciebie. Ta tabliczka miała 4...
4: Nie, ja nie miałam od początku.
0: A, dobra, przepraszam, oczywiście.
3: Głośniczką czekolady pewnie.
0: W Ekwadorze ta tabliczka miała 416 metrów kwadratowych, nieźle. Uwaga, bo jest jeszcze pytanie drugie. Jak nazywa się nowy projekt Julii Żugaj? Girls czy dziewczyny z osiedla?
4: Nie wiem, Iza.
0: No, Iza.
4: Dziewczyny z osiedla.
0: Fajnie brzmi, ale nie do końca dobrze, słuchaj.
4: Nie.
0: No nie. Nie szkodzi. Iza, zrzuć to wszystko na upały i na to, że się wody nanosiłaś.
4: Tak,
0: jest okej. Okay. Prawidłowa odpowiedź to gest, ale nie przejmuj się. Jedna odpowiedź na twoim punkcie, jeden punkt, za to melotorba. Kaśka, ty
2: super.
0: Też się nie martw, bo
2: no,
0: dla ciebie. No, na ten drugi dzień po urlopie to my też coś ci wyślemy fajnego, żebyś tam się uśmiechnęła jeszcze bardziej.
1: Gotowi na wszystko. Wszystko w Meloradiu.
0: A komu nie udało się dzisiaj dodzwonić do nas, będzie miał szansę już jutro, jak zwykle gotowi na wszystko po 8 w Meloradiu.

0: David Guetta i Alok w Melo Radio Run Run River. Dzisiaj biegiem niektórzy będą szukać kawałka cienia albo klimatyzowanej przestrzeni. U nas możecie liczyć na pewno na duże energetyczne muzy. Edward Myers, za chwilę Stereo Love w Melo, prawie w pół do dziewiątej.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
2: To jest Melo Radio. Autopromocja.
3: Wieczorami
2: idę w Melo
3: i zabieram was na najważniejsze wydarzenia muzyki elektronicznej. Już 7 i 8 sierpnia nad Polskim Morzem w Gdańsku po raz pierwszy w Polsce zagra Anima. I będę miał dla was wlotki na to wydarzenie. Słuchajcie po 18. Ja idę w Melo, a wy chodźcie ze mną. Pychu, zapraszam.
2: Rano obudzi największego śpiocha.

0: dzień. Autopromocja. Reklama. Sierpniowe hity cenowe w TUI. Najlepsze wakacyjne kierunki i hotele pełne atrakcji w super cenach. Pakuj walizkę i leć na wakacje jeszcze w sierpniu. TUI. Numer jeden w Polsce.
1: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy. Winogrona jasne bezpestkowe na wagę 9,99 za kilogram. A do tego brzoskwinie na wagę 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
2: Codziennie niskie ceny.
3: Inaczej futryna na 10 liter.
4: Ościeżnica.
3: A teraz na 3. Tam są drzwi.
4: Vox.
5: Vox. Tam są drzwi.
6: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
7: Marian, okazja jest.
8: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
7: Ale to mega okazja w Media Expert.
8: A nie, no to już wróciłem.
9: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
10: Napędza nas energia hybrydowa, dzięki której zmniejszamy zużycie paliwa nawet o 40%. Renault Arkana Full Hybrid E-Tech. Samoładująca się hybryda o sylwetce SUV-a coupé. Zyskaj 30 tysięcy złotych w ofercie ADIE, czyli na pożegnanie modelu. Oferta ważna do wyprzedania zapasów rocznika 2025. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
11: Zaprasza VIPCAR. Opole, ulica Pużaka 6, Nysa, ulica Piłsudskiego 3.
12: Trenerzy, jak myślicie, co znajduje się przed wami?
13: To Lego Pikachu!
12: Nie!
13: Ha? Jak to?
12: To Lego Pikachu jedzący kanapkę. Odkryj zestawy Lego Pokémon z interaktywnym systemem Smart Play, który ożywia zabawę. Lego Pokémon. Teraz ty jesteś trenerem.
14: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
15: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 15,99. A teraz 7,99 za opakowanie 400 gramów. A pomidory truskawkowe, cena przed obniżką 11,99. Teraz jedyne 8,99 za opakowanie 500 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
16: Lidl, to się opłaca.
17: Panie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
18: To nie jest pora.
17: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG aż do 15 tysięcy złotych.

0: 30 września na model MG-HS Hybrid Plus z rocznika 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
1: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Po reklamie. Autopromocja.
2: Są słowa, które w każdym języku brzmią tak samo. Słowa, które znaczą tylko jedno. Impreza! I ja was właśnie na takie weekendowe tyryty zapraszam. W soboty i niedzielę od 10.

0: Lecę, bo chcę, ale polecieli, pograli i wszyscy inni odlecieli. Kibice zafascynowani głośno o polskich siatkarzach, ale nie tylko z powodu sukcesów sportowych, no nie?
1: Nie tylko dlatego, że w mediach jest głośno o tym, że Tomek Fornal może kręcić z influencerką Marysią Jeleniewską, bo wiecie, lajkują sobie zdjęcia, obserwują siebie nawzajem, coś tam komentują, plus Marysia nagrywa filmiki, że ma crusha, który jest wysoki, który jest blondynem, więc tutaj każdy spekuluje.
0: Dobra, konkretnie, masz dziewczynę?
2: Nie, ja nie mam żadnej dziewczyny. Stary, nie ma dziewczynek, trzeba się skupić na graniu, tak?
0: No, tak, i taką odpowiedź to ja rozumiem.

0: Najlepszy drop nowych hitów mamy dla was i ten numer, konkretnie pozycja 20 w najnowszym notowaniu 30 Meloradia. Madonna i Martin Garrix, Say Bizarre. Jeśli chcecie, żeby byli wyżej, po prostu wchodźcie na meloradio.pl i głosujcie. Za chwilę newsy i Marcin.
1: A w nich dobra wiadomość dla osób podróżujących po Górnym Śląsku tramwajem.
0: Za 9 minut 9.
2: A już o 9 zagramy
0: Destiny Alesso. Dla wszystkich, którzy tęsknili za upalnym latem, też są dobre informacje w prognozie pogody. Posłuchajcie za chwilę.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Chcemy trochę zaimponować koleżance z Tindera i zabrać ją nad jakąś wodę.
2: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
1: Jeju, dziękuję bardzo, bardzo się cieszę.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: przez cały dzień. Autopromocja. Reklama. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
2: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta z Badżek Tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
3: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Marian, okazja jest.
6: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
5: Ale to mega okazja w Media Expert.
6: A nie, no to już wróciłem.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
8: Cześć, o której będziesz w Poznaniu?
9: Ruszyłem godzinę temu, ale są straszne korki.
8: To ty nie jedziesz pociągiem?
9: No nie.
8: Paliwo drogie i wzrosły opłaty na dwójce.
9: Coś tam słyszałem.
8: Warto sprawdzić, bo pociągiem pojedziesz dużo taniej.
9: Naprawdę?
8: No tak, i książkę poczytasz, i maila wyślesz.
9: Ale autem to chyba szybciej.
8: Wcale nie. Z Warszawy do Poznania pociągiem dojedziesz w niecałe 2,5 godziny.
9: Przekonałaś mnie.
8: Przekonaj się, że koleją się opłaca. Wybierz pociąg. Bilety kupisz w Koleo.
10: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy papryka czerwona tylko 5,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, a nektarynki kilogram jedynie 5,99. Zgadza się, nektarynki jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland!
11: Płynu. Napędza nas energia hybrydowa, dzięki której zmniejszamy zużycie paliwa nawet o 40%. Renault Arkana Full Hybrid E-Tech. Samoładująca się hybryda o sylwetce SUV-a coupé. Zyskaj 30 tysięcy złotych w ofercie ADIE, czyli na pożegnanie modelu. Oferta ważna do wyprzedania zapasów rocznika 2025. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
12: Zaprasza VIP Car. Opole, ulica Pużaka 6, Nysa, ulica Piłsudskiego 3.
13: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny Luz tylko 99 groszy za 1 kg, aż 75% taniej. A ser Gouda Netto Plastry jedynie 16,99 za 1 kg, aż 46% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
5: Marian, a gdzie mogę kupić ten...
6: Na mediaexpert.pl.
5: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
6: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
6: Barbara... Na mediaexpert.pl.
14: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
15: To nie jest pora.
14: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG aż do 15 tysięcy złotych.

0: rocznika 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
1: Ty plus chrupiąca przekąska równa się świeża promka w Carrefourze. Polska papryka czerwona 61% taniej, 4,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 5 sierpnia. Cena przed obniżką 12,99.
2: Po reklamie. Autopromocja. Wbijaj na sociale Melo przez cały dzień. Sprawdź nasz content na Insta. Zobacz, co wrzucamy na TikToka.

0: oraz w kierunku Białegostoku. Z kolei na A1 w województwie łódzkim w pobliżu miejscowości Gołygów w kierunku Katowic zderzyły się dwie ciężarówki. Okolice 24 stopni w Gdańsku, tutaj dziś najchłodniej, 28 w Olsztynie, a w pozostałej części kraju upał. Temperatury znacząco powyżej 30. 33 w Poznaniu i Łodzi, 37 w Krakowie. Na niebie w przewadze słońce, chmur niewiele, tylko na Podlasiu może być chwilami bardziej szaro. Ostrzeżenia dotyczące wysokich temperatur obowiązują aż do czwartku.
1: Już prawie 9:00. Newsy Meloradia, Marcin Sikora.
2: Jeszcze w tym miesiącu mają wrócić tramwaje na trasie Katowice-Bytom. Od ponad roku nie kursują, bo zamknięto dla bezpieczeństwa estakadę w centrum Chorzowa. Jak mówi Paweł Czapla z Tramwajów Śląskich, naprawa długo nieużywanego torowiska powinna zakończyć się do końca tego tygodnia.
3: Po otrzymaniu zarządzenia prezydenta Chorzowa o dopuszczeniu ruchu tramwajów i uzgodnieniu rozkładów jazdy z ZTM-em, tramwaje powinny wrócić na estakadę.
2: Konkretnego terminu wznowienia ruchu jeszcze nie ma. Daje Iranowi ostatnią szansę przed dekapitacją, tak mówi prezydent USA Donald Trump. Zapewnił, że Amerykanie prowadzą rozmowy z Teheranem na prośbę strony irańskiej. I jeszcze Magdalinette, która awansowała do drugiej rundy turnieju WTA 1000 w Toronto, pokonała kanadyjską tenisistkę Carol Cao 4-6, 6-1, 6-4.
1: Ktoś dzisiaj ma w planach jakiś awans, może? Wszystko może się przecież wydarzyć. Cały wtorek przed wami, jest 9:00, podkręcamy tempo. Waldek, Marcin i Daria. Cześć, dzień dobry, hej.

do nas na pomoście. Czekamy, aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

Oliver Tree, Robin Schulz w Melo i Miss You. Słuchajcie, jak narzekacie, że tu, gdzie mieszkacie, jest wam za ciasno, to tam będziecie mieli dużo miejsca. Mocno nietypowa oferta na rynku nieruchomości się pojawiła. Na sprzedaż została wystawiona cała wioska w Niemczech. No i ten, kto ją kupi, dostanie, uwaga, 15 domów, pustych domów, duże tereny zielone i prywatne jezioro. Miejsce na imprezy. Słuchajcie, chyba nie tylko mnie się wydaje, że idealne, co? Trzeba wydać niecałe 400 tysięcy euro, no ale w końcu będziecie mogli uczciwie powiedzieć, że Niemiec płakał, jak sprzedawał.

0: Podkręcamy tempo w Melo Radio dzisiaj we wtorek rano o 17 minut po godzinie 9. Mamy najbardziej, słuchajcie, co roku nie lubiłem, w środku lata, jak zacząłem słyszeć i widzieć te napisy w sklepach na przykład. Powrót do szkoły. Witaj,
1: no,
0: szkoło.
1: Najgorzej, nie?
0: To psuło wakacje w samym środku lata, ale są tacy, którzy no myślą o tej szkole teraz i o studiach na przykład, nie?
2: Myślą i mają naprawdę problem, bo wiele kandydatów nie dostało się na swoje wymarzone uczelnie, na swoje wymarzone kierunki. I teraz, wiecie, w mediach społecznościowych jest burza, rodzice się też wkurzają, dlaczego tak mało jest miejsc, dlaczego dziecko się nie dostało. No i w sumie ja to mam troszkę gdzieś, bo ja się dostałam i ja się cieszę i jest super.
0: Jesteś... Ale ty to jesteś, no.
1: Jesteś w dobrej sytuacji, bo ty już masz wymarzoną pracę, a niektórzy po tych wymarzonych studiach nawet mogą się nie dostać, nie?
2: Oj, prawda.
0: Słuchajcie, zamieszanie jest duże, no bo wiadomo, podwójne roczniki, więcej osób startuje, więcej osób chce studiować i stąd to takie podwójne zamieszanie. Ale spokojnie, jak już się dostaniecie, to radość z tego powodu też będzie podwójna. Wiemy, Daria.

sprawdzę mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać

Gypsy Pazet w Melo Radio, jeżeli o tej porze tak jakoś trochę trudniej składa się wam myśli, zwłaszcza te myśli związane z tym, co trzeba zrobić. Jeszcze na przykład przed 10, żeby ze wszystkim zdążyć, to może by tak krótką przerwę od tego sobie zrobić, co? The Kongs już za chwilę w Melo Radio, energetycznie tak wam zagramy, bo podkręcamy tempo jak zawsze w Melo.

0: że twój wymarzony samochód już na ciebie czeka. Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
1: Volkswagen.
2: Szeroki wybór, pełny smak?
3: Tak.
2: Sięgnij po Alesto. Już dziś. Orzechy ziemne w skorupce 200 gramów. Cena przed obniżką 5,24. Teraz jedyne 3,65 za opakowanie przy zakupie dwóch. Alesto. Żyj ze smakiem.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Tu Jacek z Autoglas. Uszkodzona szyba, a ty posiadasz autokasko? Zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Skontaktuj się z nami 801-181-181.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Po reklamie.

0: 1, 2, 3, 4.
1: Pitbull w Melo Radio. Podkręcamy tempo, wiecie jaki jest, albo raczej był, no bo zmieni się troszeczkę pogoda. Jaki był ulubiony strój nad polskim morzem? Wcale nie strój kąpielowy, tylko płaszcz przeciwdeszczowy, ale jest szansa, że to się może zmienić, no bo zdecydowanie pogoda nam się polepszyła, nad morzem też goręcej. A jeżeli wy macie jakiś gorący pomysł, na co byście wydali szybką kasę od Meloradia, może na jakiś strój kąpielowy, może na jakąś bluzę, może na jakiegoś ciucha, może kompletnie nie, to dajcie znać na meloradio.pl, co tam wam chodzi po głowie, bo szybka kasa może być wasza. 200 wyczekają i do zgarnięcia w Melo Radio będą. Czekamy na wasze odjechane pomysły, na co wydacie szybką kasę od Melo. Dajcie znać na meloradio.pl.

0: Niektórzy w pracy też tak mają. Bez przerwy to coś, no. Słuchajcie, powiem tak. No. Bierzcie przykład z Darii, bo w pracy też można się czuć co najmniej tak, jakby się leżało na leżaku, nie?
1: Tak, jak to ona określiła, ja tak całe leżę. Ciało wsunęła pod stół.
2: Ja tak siedzę leżąc w sumie.
0: Można, można. Słuchajcie, jutro też będzie fajnie. Za 9 minut 10.
3: Już o 10 zagramy.
0: Milki, David Guetta. Dzięki za dziś. Będziemy jutro od samego rana, od 6:30, a po 10:00 to dla was non-stop energetyczna muza, bez gadania i bez reklam.

0: meloradio.pl, no i wspierajcie swoich faworytów.
1: 30 Meloradia.
0: Olek Pych, zapraszam.
1: Melo to zastrzyk pozytywnej energii.

0: Autopromocja. Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Uwaga podróżnicy! Wielka przygoda zaczyna się już na peronie. Wskakujcie do Dino pociągu i ruszajcie w nieznane. Województwo opolskie, Polregio i Jurapark Krasiejów zapraszają na Dino Przygodę. Start Opole Główne, potem wędrówka zielonym szlakiem do Królestwa Dinozaurów. To idealny plan na zieloną szkołę i aktywną lekcję przyrody. Tani, ekologiczny, wyjątkowy. Dino Przygoda czeka. Rezerwujcie terminy i jedźcie pociągiem do Krasiejowa. Dino Przygoda. Poczuj tę energię.
2: Słuchaj, Marian.
3: No?
2: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmę podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
3: Ta.
2: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
3: No i co, Barbara, i co?
2: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
3: Ta Mariolka to jest naprawdę...
0: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
4: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
5: Volkswagen.
6: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Już dziś. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
0: Po reklamie.

Utrudnienia mamy na Dolnym Śląsku na autostradzie A4 między węzłami Kąty Wrocławskie a Pietrzykowice w miejscowości Sadków. Doszło do zderzenia dwóch ciężarówek i osobówki. Zablokowany jest prawy pas w kierunku Zgorzelca. Służby drogowe donoszą, że utworzył się już spory zator.

0: Normalny dzień. W większości Polski obowiązuje ostrzeżenie drugiego i trzeciego najwyższego stopnia. Miejscami temperatura będzie zbliżała się do 40. W Opolu dziś na przykład 38 stopni, podobnie będzie w Rzeszowie. Chłodniej tylko na północy. Wtorek będzie przeważnie pogodny, choć zdaniem synoptyków od zachodu do naszego kraju mają wkraczać burze.
1: To są newsy na 10. Marcin Sikora. Zapraszam. Nieprawidłowości w 15% sprawdzonych obiektów przez sanepid. To bilans pierwszego miesiąca wakacji. Wśród uwag nieprawidłowe przechowywanie produktów i nieprzestrzeganie zasad higieny, mówi zastępca głównego inspektora sanitarnego Izabela Kucharska.
2: Kontrolowaliśmy zarówno w ramach kontroli planowanych, jak i kontroli interwencyjnych.
1: Nadzorem objęto również duże imprezy masowe oraz festiwale. Tam poważniejszych nieprawidłowości nie było. Nie żyje były bramkarz Lechii Gdańsk, Mateusz Bąk. O śmierci sportowca poinformowała rodzina. Miał 43 lata. Już w przyszłym tygodniu będziemy mogli oglądać zaćmienie słońca. Będzie 12 sierpnia. Całkowite zaćmienie można będzie zobaczyć m.in. w Hiszpanii i na Islandii. Ale w Polsce zjawisko też będzie wyglądało spektakularnie. Księżyc zasłoni tarczę słońca w 80%.
3: To już teraz. Podkręcamy tempo. Pół godziny bez reklam, bez gadania. Tylko muzyka.

0: promocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Na zajęcia hula hop.
2: Możesz już wybierać się do bankomatu i za chwilę wyciągać z niego szybką kasę od Meloradia.
1: Super, dzięki wielkie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio.
3: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
0: Nie znajdziesz w nim ani jednej kalorii.

0: się. Autopromocja. Reklama. Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij dwa kupony po 40 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
1: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
2: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
3: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Woda źródlana Żywiec Zdrój 1,75 litra. Niegazowana lub mocny gaz. Złoty 99 zł za każdą sztukę przy zakupie 12 sztuk. Oraz wszystkie

0: 20% taniej. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Biedronka.
1: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
2: Skąd ta pianek, kochanie?
1: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rossmann.pl, regulaminy.
3: Inaczej futryna na 10 liter.
4: Ościeżnica.
3: A teraz na 3. Tam są drzwi.
4: Vox.
5: Vox. Tam są drzwi.
6: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
7: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Trwa tydzień w stylu włoskim w Lidlu. Już dziś wszystkie wędliny Italiamo 25% taniej przy zakupie dwóch opakowań. I wszystkie lody Gelatelli 500 ml, drugi tańszy produkt 70% taniej.
9: Lidl. To się opłaca.
10: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
11: Gratis paki Waldi. Więcej kupujesz i gratis pakujesz. W tym tygodniu Magnum. Lody na patyku. Różne rodzaje. 90, 110 ml. Teraz w gratis pakach. 2 plus 2 gratis. A papier toaletowy Koket czterowarstwowy. Opakowanie 10 rolek. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
13: Marian, okazja jest.
14: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
13: Ale to mega okazja w Media Expert.
14: A nie, no to już wróciłem.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
15: Po reklamie. Autopromocja. Najlepsi z najlepszych światowych DJ-ów.

0: w postaci voucherów po 100 zł na Twoje zakupy w kolejnych miesiącach. Szczegóły akcji na biedronka.pl/dobrystart. Promocja obowiązuje w sklepach stacjonarnych Biedronka. Od zawsze na zawsze. Moja Biedronka, mój dobry start.
1: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe.

0: 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy wszystkie części z kurczaka z Lady od 30% taniej. Tak, wszystkie części z kurczaka z Lady od 30% taniej. A polskie ziemniaki wczesne tylko 99 groszy za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
2: W Carrefourze mnożymy szkolne okazje w najlepszej cenie. Papier Doxero A4 Office 9,99 za ryzę. Z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 8 sierpnia. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 17,99.
3: Kuba, proszę przetłumacz. Zobacz, Filip kupił w dobrej cenie skoroszyty oraz markową koszulkę.
4: Rel, Filip ograł system. Kupił wtedy skoroszyty za 10 zł i markowe koszulki. Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones i LS za 45 zł. Kto kupuje gdzie indziej, ten ma totalną odklejkę.
5: Powrót do szkoły. Teddy, pełen pomysłów.
6: Chynu, napędza nas energia hybrydowa, dzięki której zmniejszamy zużycie paliwa nawet o 40%. Renault Arkana Full Hybrid E-Tech. Samoładująca się hybryda o sylwetce SUV-a coupé. Zyskaj 30 tysięcy złotych w ofercie ADIE, czyli na pożegnanie modelu. Oferta ważna do wyprzedania zapasów rocznika 2025. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
7: Zaprasza VIPCAR. Opole, ulica Pużaka 6. Nysa, ulica Piłsudskiego 3. Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 15,99. A teraz 7,99 za opakowanie 400 gramów. A pomidory truskawkowe, cena przed obniżką 11,99. Teraz jedyne 8,99 za opakowanie 500 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Marian, o czym myślisz?
10: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
9: O mega okazjach w Media Expert.
10: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
11: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
12: Po

Upały odpuszczą dopiero w piątek. Do czwartkowego wieczora najwyższy stopień ostrzeżeń przed upałami obowiązuje na południu, południowym wschodzie i w centrum kraju. Tutaj na termometrach znacząco powyżej 30. W Warszawie dziś 34 stopnie, w Katowicach 36.

0: Newsy na 11. Monika Trykowska, chwila, zapraszam. Wchodzimy w najgorętsze godziny dnia, ale ostrzeżenia przed upałem to nie wszystko. Susza dotyczy już 1/3 kraju. Mamy aktualnie ponad 60 ostrzeżeń hydrologicznych we wszystkich regionach, mówi hydrolog IMGW Jan Szymankiewicz.
1: Sytuacja jest poważna. Nie mamy jeszcze takich doniesień o właśnie kryzysowej sytuacji.
0: Najmniejsze zagrożenie suszą jest na Warmii i Mazurach. A teraz rekordowy lipiec na lotnisku Kraków Airport. 27 lipca padł tam dzienny rekord. W Balicach odprawiono ponad 21,5 tysiąca osób, najwięcej w historii portu. W lipcu rekordy dzienne i tygodniowe padały tam zresztą kilkukrotnie. A na Okęcie nie dotarli dziś najbardziej oczekiwani pasażerowie. Siatkarze po zwycięstwie w finałowym turnieju Ligi Narodów utknęli w Pekinie po tym, jak ich wcześniejszy samolot zaliczył 4-godzinne opóźnienie. Teraz wrócą na raty. Największa grupa wyląduje jutro.

0: piosence zagra Anima. I będę miał dla was wlotki na to wydarzenie. Słuchajcie po 18. Ja idę w Melo, a wy chodźcie ze mną. Pychu, zapraszam.
1: Kiedy potrzebujesz

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Ale upał. Nie do otrzymania, prawda, Marian? Marian, gdzie ty się schowałeś?
2: W lodówce tej nowej!
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
4: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce. I dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia. W każdym tygodniu w sklepach na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
7: To nie jest pora.
6: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG aż do 15 000 zł.

0: 30 września na model MG-HS Hybrid Plus z rocznika 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
1: Barbara, łatwa kasa?
2: Marian, zawsze.
1: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
2: Sprytnie.
1: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
3: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Woda źródlana Żywiec Zdrój 1,75 litra, niegazowana lub mocny gaz. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 12 sztuk. Oraz wszystko.

20% taniej. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Biedronka. Po reklamie. To jest Melo Radio.

0: Reklama.
1: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
2: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
1: Od poniedziałku do środy w Kauflandzie wszystkie konserwy mięsne Krakus 300 gramów kup jedną, druga tańsze gratis. A cukier biały tylko 99 groszy za kilogram przy zakupie 10 z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. Kaufland.
3: Chynu, napędza nas energia hybrydowa, dzięki której zmniejszamy zużycie paliwa nawet o 40%. Renault Arkana Full Hybrid E-Tech. Samoładująca się hybryda o sylwetce SUV-a coupé. Zyskaj 30 tysięcy złotych w ofercie ADIE, czyli na pożegnanie modelu. Oferta ważna do wyprzedania zapasów rocznika 2025. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
4: Zaprasza VIP Car. Opole, ulica Pużaka 6, Nysa, ulica Piłsudskiego 3. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Trwa tydzień w stylu włoskim w Lidlu. Już dziś wszystkie wędliny Italiamo 25% taniej przy zakupie dwóch opakowań. I wszystkie lody Gelatelli 500 ml, drugi tańszy produkt 70% taniej.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Upał, klimatyzacja w aucie, zimno.
8: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
9: Weź Ibuprom Zatoki.
8: Ibuprom Zatoki?
9: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
8: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki podlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowororek 30 mg. Doradnie w celu złagodzenia objawów występujących w przeziębieniu grypie. Taki jak ból głowy, ból i niedorozność zatok obok nosa. Katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedorozność zatok i nosa przebiegający w bóle, będących konsekwencją powikłań przeziębienia grypy lub alergicznego nierzutu nosa. US Farmacja Spółka ZOO.
10: Marian, okazja jest.
11: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
10: Ale to mega okazja w Media Expert.
11: A nie, no to już wróciłem.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699 z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
0: O reklamie.

0: Tylko północ kraju bez ostrzeżeń, w pozostałych regionach upały. Alerty są drugiego stopnia, ale częściowo w centrum oraz na południu i południowym wschodzie najwyższego trzeciego stopnia. Będzie znacząco powyżej 30 stopni. W Krakowie na przykład dziś 36, a w Opolu nawet 38. Co więcej, jutro ma być jeszcze cieplej. Wtorek będzie przeważnie pogodny, na mapach dominuje słońce.
1: Są newsy na 12. Monika Trykowska, chwila, zapraszam. Jest szansa na obniżkę cen paliw, bo jest uspokojenie na giełdzie po odwołaniu ataku na Iran przez USA i zapowiedzi prezydenta Trumpa w sprawie wznowienia rozmów. Pytanie tylko, czy spadki będą trwałe.
2: Byłaby szansa na spadek cen ponownie oleju napędowego poniżej 8 zł za

0: 40 na termometrach. A teraz inna liczba, 12 milionów. Tyle osób zarejestrowało się, by kupić bilety na Igrzyska Olimpijskie w Los Angeles, które odbędą się za 2 lata. Druga tura przedsprzedaży wejściówek w najbliższych dniach, ale i tak trzeba mieć farta, bo decyduje losowanie.
1: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

słońce, ciepłe morze i gofry wcale nie są wam potrzebne, żeby wakacje były super, ale najlepszej muzy i mega energii już od rana nie może zabraknąć. Codziennie od poniedziałku do piątku w Melo Radio podkręcamy tempo już od 6:30. Nie prześpij lata. Waldek Darłak, zapraszam. A i obiecuję, ogarnę wam leżaki.

0: Sierpniowe hity cenowe w TUI. Najlepsze wakacyjne kierunki i hotele pełne atrakcji w super cenach. Pakuj walizkę i leć na wakacje jeszcze w sierpniu. TUI. Numer jeden w Polsce.
1: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
2: W Media Expert.

0: wszystkie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Serwis Renault w gotowości na nowy sezon z szerokim wyborem opon letnich, a do tego sprawny i bezpieczny montaż. Czy to wszystko ma znaczenie? Zdecydowanie tak. Odpowiednio dobrane opony zwiększają poczucie bezpieczeństwa. Nikt lepiej nie zadba o moje Renault niż serwis Renault. Dowiedz się więcej w serwisie lub na renault.pl/oferta/sezonowa i umów się na wizytę.
2: Zaprasza VIP Car. Opole, ulica Pużaka 6. Nysa, ulica Piłsudskiego 3.
3: Renault. Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę.
4: Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda, aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
5: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna, tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania: bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
7: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko Zambrowskie UHT 3,2%, 1 litr. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. A teraz tylko złoty 59 przy zakupie 6 opakowań. A tylko w poniedziałek. Masło Ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Inaczej futryna na 10 liter.
11: Ościeżnica.
10: A teraz na 3. Tam są drzwi.
11: Vox.
12: Vox. Tam są drzwi.
13: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
14: Barbara, łatwa kasa?
15: Marian, zawsze.
14: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
15: Sprytnie.
14: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
16: Cześć, o której będziesz w Poznaniu?
17: Ruszyłem godzinę temu, ale są straszne korki.
16: To ty nie jedziesz pociągiem?
17: No nie.
16: Paliwo drogie i wzrosły opłaty na A2.
17: Coś tam słyszałem.
16: Warto sprawdzić, bo pociągiem pojedziesz dużo taniej.
17: Naprawdę?
16: No tak, i książkę poczytasz, i maila wyślesz.
17: Ale autem to chyba szybciej.
16: Wcale nie. Z Warszawy do Poznania pociągiem dojedziesz w niecałe 2,5 godziny.
17: Przekonałaś mnie.
16: Przekonaj się, że koleją się opłaca. Wybierz pociąg. Bilety kupisz w Koleo.

0: Reklama.
1: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
2: Skąd ta piana, kochanie?
1: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
0: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspres.

0: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Marian, okazja jest.
3: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
2: Ale to mega okazja w Media Expert.
3: A nie, no to już wróciłem.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
5: O reklamie.
6: To są newsy na 13. Monika Trykowska, chwila, zapraszam. Do 8 lat więzienia grozi 48-letniemu kierowcy kombajnu za spowodowanie wczorajszego śmiertelnego wypadku w miejscowości Sypień w województwie łódzkim. W zdarzeniu z kombajnem zginął 11-latek jadący hulajnogą elektryczną. Kierowca kombajnu ma dziś usłyszeć zarzuty.
7: Nie powinien się bowiem poruszać tą drogą, a poza tym kombajn miał nieprawidłowo, to znaczy ze złej strony rozłożone urządzenia.
6: Mówi Paweł Jasiak z łódzkiej prokuratury. Nieoficjalnie wiadomo, że kombajn miał z przodu zamontowany tak zwany header, czyli urządzenie do ścinania roślin. Taka jazda jest nielegalna. 65 firm ze Stalowej Woli znów bez wody przemysłowej. To już druga taka sytuacja w niecałe 2 tygodnie. Powodem jest ekstremalnie niski poziom sanu. W Grecji pożary szalejące od 4 dni znów przybrały na sile i wymusiły kolejne ewakuacje. Z ogniem walczy ponad 500 strażaków, 9 samolotów i 4 śmigłowca. Przed nimi krytyczne godziny.
5: To już teraz!

0: Melo Radio.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić toast na koniec.

0: to promocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Na kosmetyki do opalania. Fajnie, żeby była pogoda.
2: W tym momencie dostajesz 200 od Meloradia. Taka szybka kasa leci do ciebie.
1: Super, super.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Autopromocja. Reklama.
3: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
4: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
3: Ci, co ją znają, reagują.
5: Ach!
4: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
6: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
9: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
10: Od poniedziałku do środy w Kauflandzie. Mleko łowickie 3,2%, złoty 99 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra. 24 na osobę. A ręczniki kuchenne Fox i Cardapalia 3,99 za opakowanie przy zakupie 2. Kaufland.
11: Cześć, o której będziesz w Poznaniu?
12: Ruszyłem godzinę temu, ale są straszne korki.
11: To ty nie jedziesz pociągiem?
12: No nie.
11: Paliwo drogie i wzrosły opłaty na dwójce.
12: Coś tam słyszałem.
11: Warto sprawdzić, bo pociągiem pojedziesz dużo taniej.
12: Naprawdę?
11: No tak, i książkę poczytasz, maila wyślesz.
12: Ale autem to chyba szybciej.
11: Wcale nie. Z Warszawy do Poznania pociągiem dojedziesz w niecałe 2,5 godziny.
12: Przekonałaś mnie.
11: Przekonaj się, że koleją się opłaca. Wybierz pociąg. Bilety kupisz w Koleo.
0: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
13: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
14: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
15: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny Luz tylko 99 groszy za 1 kg, aż 75% taniej. A ser Gouda Netto Plastry jedynie 16,99 za 1 kg, aż 46% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
16: Sierpniowe hity cenowe w TUI. Najlepsze wakacyjne kierunki i hotele pełne atrakcji w super cenach. Pakuj walizkę i leć na wakacje jeszcze w sierpniu. TUI. Numer 1 w Polsce.
17: Kuba, proszę przetłumacz. Filip kupił w dobrej cenie skoroszyty oraz markową koszulkę.
18: Rel, Filip ograł system. Kupił wtedy skoroszyty za 10 zł. I markowe koszulki. Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones i LS za 45 zł. Kto kupuje gdzie indziej, ten ma totalną odklejkę.
19: Powrót do szkoły. Teddy. Pełen pomysłów.
20: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank. I to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero. Karta za zero. Przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
21: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
22: Lidl, to się opłaca.
23: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
24: To nie jest pora.
23: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG aż do 15 tysięcy złotych.

0: 30 września na model MG-HS Hybrid Plus z rocznika 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
1: Marian, o czym myślisz?
2: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
1: O mega okazjach w Media Expert.
2: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
0: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz, co lubisz. Przygody, relaks, czas ze znajomymi i dziel się z innymi wyjątkowymi chwilami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki eSIM na play.pl. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL, bo w Play płacisz mniej.
4: Play. Po reklamie.

0: Reklama.
1: Inaczej futryna na 10 liter.
2: Ościeżnica.
1: A teraz na 3. Tam są drzwi.
2: Vox.
3: Vox. Tam są drzwi.
4: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
5: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę. Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda. Aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
6: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna. Tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania. Bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
8: Szeroki wybór? Pełny smak? Tak. Sięgnij po Alesto. Już dziś. Orzechy ziemne w skorupce 200 gramów. Cena przed obniżką 5,24. Teraz jedyne 3,65 za opakowanie przy zakupie dwóch. Alesto. Żyj ze smakiem.
9: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.
10: To są newsy na 14. Monika Trykowska, chwila, zapraszam. Elektrownie w Kozienicach i Połańcu ograniczyły pracę w związku z niskim stanem wody w Wiśle. Działania służą zapewnieniu bezpiecznej pracy i ciągłości dostaw energii. Woda z Wisły wykorzystywana jest do chłodzenia elektrowni. Wsiąść do pociągu, ale nie byle jakiego, a takiego z klimatyzacją. Polska Kolej po raz drugi w tym roku stawia czoła fali upałów i mówiąc wprost, podróż warto dobrze przemyśleć, a można się załapać na zwrot biletów bez potrąceń.
11: Jeżeli ktoś może i spodziewa się na przykład jazdy pociągiem pozbawioną klimatyzacji, no to rzeczywiście może sobie lepiej odpuścić.
10: Mówi ekspert kolejowy Michał Szymajda. W PKP Intercity klimatyzacji nie ma co piąty wagon. Na koniec fenomen parasola plażowego, który był przedmiotem badań naukowych. Okazało się, że to co prawda dobra ochrona przed słońcem, ale i tak nie pomaga się schłodzić. Według wyliczeń temperatura pod parasolem jest najwyżej o 1 stopień niższa od temperatury otoczenia.

Perfekt w Melo Radio, to Lucas i Steve. We Freak Fajcie tak właśnie podkręcamy tempo, a ostatnio na pierwszych stronach gazet był Rafał i Helena. Rafał Brzozowski, który wziął ślub. Ślub trwał 2 dni. No, na tym weselu działy się naprawdę niesamowite rzeczy. Z tego, co czytam, to za samo menu para młoda miała zapłacić nawet 160 tysięcy złotych. Oprócz jedzenia były jeszcze jakieś tam bar z lodu, jakiś tam samolot przyleciał, nie, z banerem, z ich imionami. Norbi zaśpiewał, więc też się na pewno dużo działo. No i tak, zbierając to wszystko do kupy, wychodzi na to, że jakieś 500 000 złotych na tę dwudniową imprezę poszło. No mają rozmach, a wy, jeżeli potrzebujecie gotówki na jakąś imprezę, no to jest szybka kasa od Meloradia. Wchodzicie na meloradio.pl, piszecie po co wam kasa i dostajecie 200, a nawet 500 złotych.

Posiedzę mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

Można się uśmiechnąć do wspomnień to M Brother i Troubles na antenie Melo Radia, tak właśnie podkręcamy tempo, a panie słuchacz, afera jest, ponieważ Ewie Chodakowskiej przybyło akurat basu, a nie trebli. No, słuchajcie, Ewa Chodakowska przytyła 3 kg w ciągu miesiąca. Podzieliła się taką informacją na Instagramie i powiedziała, że mało treningów, dużo łobuzerki, nie? Bo łobuz kocha najbardziej, wiadomo. No i też pani Ewa zwróciła uwagę na to, że zniknął zarys mięśni z jej brzucha i właśnie podkreśliła, że no, forma nie jest dana raz na zawsze i trzeba się starać i trzeba cały czas nad nią pracować, bo wystarczy jeden miesiąc i wszystko może pójść jakby w piach. Ale w drugą stronę, jako posiadacz bojlera, a nie kaloryfera, też muszę powiedzieć, że no, ja też długo pracowałem na tą sylwetkę, nie? Można powiedzieć, że całe życie.

Axwell i Bon, whatever turns you on w Meloradiu. Tak właśnie podkręcamy tempo, a wiecie co nas najbardziej kręci? No oczywiście król Latino Skolim, który, no jak go widzę, to się cieszę, że go widzę, bo to fajny człowiek. Ale też ma nowy merch i o tym porozmawiamy za chwilę.

0: Reklama.
1: No pięknie, Włochy, 40 stopni i padła nam klima w aucie.
2: O, mechanik idzie.
3: Mamma mia, el compressor. Facciamo subito, sì?
4: mBank nie da ci gwarancji, że we Włoszech dogadasz się z mechanikiem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. mBank.
5: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
6: Marian, okazja jest.
7: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
6: Ale to mega okazja w Media Expert.
7: A nie, no to już wróciłem.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699 z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
9: Uwaga podróżnicy! Wielka przygoda zaczyna się już na peronie. Wskakujcie do Dino pociągu i ruszajcie w nieznane. Województwo opolskie, Polregio i Jurapark Krasiejów zapraszają na Dino Przygodę. Start Opole Główne, potem wędrówka zielonym szlakiem do Królestwa Dinozaurów. To idealny plan na zieloną szkołę i aktywną lekcję przyrody. Tani, ekologiczny, wyjątkowy. Dino Przygoda czeka. Rezerwujcie terminy i jedźcie pociągiem do Krasiejowa. Dino Przygoda. Poczuj tę energię.
10: Masz pomysł na startup, ale nie wiesz jak zacząć. 24 sierpnia w Rynie na Mazurach rusza dwudniowe wydarzenie BARP Future Camp. To nie jest kolejna konferencja, to praktyczne forum doświadczeń przeznaczone dla młodych innowatorów. Jesteś studentem? Budujesz pierwszy projekt? To właśnie u nas sprawdzisz z praktykami, co naprawdę działa na rynku. Dołącz do społeczności campu w social mediach i zobacz szczegóły na barp.gov.pl. BARP Future Camp. Nie bądź widzem, bądź founderem swojej przyszłości.
11: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
12: Sierpniowe hity cenowe w TUI. Najlepsze wakacyjne kierunki i hotele pełne atrakcji w super cenach. Pakuj walizkę i leć na wakacje jeszcze w sierpniu. TUI, numer jeden w Polsce.
13: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? Co się opłaca? Już dziś. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl. To się opłaca.

Alane, to Robin Schulz i Wes. W Meloradiu tak właśnie podkręcamy tempo i mam wrażenie, że z Colim to chyba to lubi. Lubi mieć jakąś dramę, bo na pewno będzie wielka drama o jego najnowszy merch. Z Colim wypuścił mianowicie takie swoje własne koszulki meczowe, nazwijmy to. No i nie byłoby problemu, gdyby nie to, że na tej koszulce jest wizerunek Jezusa i dopisek Boże, chroń króla Latino. 199 zł. To dużo, mało. W sumie jak na meczową koszulkę to niedużo, ale myślę, że koszt może być nieco wyższy dla niego.

0: Jubel. To Ocean House w Meloradiu. Tak właśnie podkręcamy tempo. A widzę, że coraz częściej i coraz chętniej wybieramy się nad ocean właśnie. O tym, gdzie latamy i jak często latamy na urlopy, będzie w serwisie już za chwilę przed godziną 15.
1: A już o 15 zagramy
0: Another Talk to You. Ten numer punktualnie o 15, bo kiedy inni gadają, to my już podkręcamy tempo.
2: Reklama. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
4: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
5: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
8: Cii, to nie jest pora.
7: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG aż do 15 000 zł.

0: września na model MG-HS Hybrid Plus z rocznika 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
2: ten... Na mediaexpert.pl.
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: Señores, hoy les recomiendo los frutos del mar.
4: Fructos, czyli owoce. Bierzemy?
5: Bierzemy.
3: Buen provecho.
5: A to co?
4: No, owoce, ale morza.
6: mBank nie da ci gwarancji, że w Hiszpanii dogadasz się z kelnerem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. mBank.
7: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
8: Internet bez limitu przez pół roku. W Play na kartę nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz. Morze, góry, kemping, koncerty i dziel się z innymi najlepszymi wrażeniami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki w aplikacji Play 24. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL. Bo w Play płacisz mniej.

0: promocją i otrzymaj łącznie aż 300 zł w postaci voucherów po 100 zł na Twoje zakupy w kolejnych miesiącach. Szczegóły akcji na biedronka.pl/dobry-start. Promocja obowiązuje w sklepach stacjonarnych Biedronka. Od zawsze, na zawsze. Moja Biedronka, mój dobry start.
1: Serwis Renault w gotowości na nowy sezon z szerokim wyborem opon letnich, a do tego sprawny i bezpieczny montaż. Czy to wszystko ma znaczenie? Zdecydowanie tak. Odpowiednio dobrane opony zwiększają poczucie bezpieczeństwa. Nikt lepiej nie zadba o moje Renault niż serwis Renault. Dowiedz się więcej w serwisie lub na renault.pl/oferta/sezonowa i umów się na wizytę.
2: Zaprasza VIP Car. Opole, ulica Pużaka 6. Nysa, ulica Piłsudskiego 3.
3: Renault. Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę. Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda, aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
4: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna. Tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania. Bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
6: Marian, okazja jest.
7: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
6: Ale to mega okazja w Media Expert.
7: A nie, no to już wróciłem.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Saeco Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
9: Ach, ta drżąca powieka.
10: I ten nocny skurcze łydek.
9: Biorę magnez i nie czuję efektu.
11: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
12: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
13: Po reklamie.

0: Minuta do 15, czas na newsy Melo Radia, które przedstawi Ewelina Walczak.
1: Jest tymczasowy areszt dla 18-latka z Ukrainy. Tak zdecydował wrocławski sąd. Chłopak jest podejrzany o usiłowanie zabójstwa kobiety. Miał wejść za 30-latką na klatkę schodową i tam zaatakować ją nożem. Ranna kobieta wyszła już ze szpitala. Na urlop latamy chętniej niż rok temu. Według danych portalu wakacje.pl pierwsza połowa lata przyniosła dwucyfrowy wzrost liczby rezerwacji, mówi Agata Chmiel.
2: Polacy nadal najbardziej lubią to, co dobrze znają. Turcja, Grecja i Egipt. No i one odpowiadają za blisko 2/3 wszystkich rezerwacji.
1: Duży wzrost zanotowały też Hiszpania, Włochy, Bułgaria, Albania, Malta i Maroko. A na koniec przenosimy się w Tatry. Przyrodnicy naliczyli w górach blisko 800 sztuk kozic. To prawie 50 więcej niż przed rokiem. Można powiedzieć, mamy baby boom.
0: 15 na zegarach, podkręcamy tempo oczywiście i zrobimy wam plany na ten weekend, ale też powiemy o tym, jak nie walczyć z upałami. Mikołaj, siemanko.

Marcin Solvay, Juggernaut, to jest Hello w Melo Radio i tak właśnie podkręcamy tempo. A jeżeli nie macie planów na ten weekend, no to Hello, zapraszam do słuchania po godzinie 18. Idę w Melo, ponieważ u Olka będą do zgarnięcia bilety na anime. Anima gra w Gdańsku i to będzie wyjątkowe show, no bo niesamowite efekty wizualne i niezwykłe dźwięki przede wszystkim. To wszystko będzie połączone w jego niesamowitym projekcie. Możecie to zobaczyć na żywo, a warto, bo na przykład występ na 7 sierpnia już całkowicie wyprzedany. Nawet biletów VIP nie ma, słuchajcie. A u nas akurat są. Słuchajcie, po 18 i zaglądajcie też do sociali Meloradia.

Don Diablo i Zach Abel, to jest Bad. W Maloradiu tak podkręcamy tempo we Freak Fight'cie. I mówiliśmy o tym, że w Gdańsku będzie anima i będzie się działo, ale nie tylko to dzieje się w Gdańsku, dzieją się też rzeczy niezrozumiałe dla mnie. Ostatnio, no, przepraszam, jakiś czas temu już we Freak Fight'cie z Igą opowiadaliśmy o facecie, który w Gdańsku chodził sobie po ulicy na Golasa. A teraz czytam, że został zatrzymany 50-letni mężczyzna, który tak przed 4 rano jechał na hulajnodze, bez spodni i bez bielizny i mu wszystko latało koło głowy, prawda? Mężczyzna został złapany przez policjantów i przeprosił ładnie za to, że chodzi bez spodni, przyjął mandat i wszystko skończyło się odpowiednio. Ale to, że te wydarzenia były tak blisko siebie, no słuchajcie, różne są sposoby na upały, ale tych proszę akurat nie stosować.

w Meloradiu, ale będzie coś. Słuchajcie, już niedługo Cristiano Ronaldo będzie brał ślub. No i pojawiła się też już taka przypuszczalna lista gości i trochę o tym porozmawiamy jeszcze w tej godzinie, ponieważ jedno imię zdziwiło mnie, zaskoczyło, chociaż bardzo pozytywnie. I have a dream. One day.

0: autopromocja. Wieczorami idę w Melo
1: i zabieram was na najważniejsze wydarzenia muzyki elektronicznej. Już 7 i 8 sierpnia nad Polskim Morzem w Gdańsku po raz pierwszy w Polsce zagra Anima. I będę miał dla was wlotki na to wydarzenie. Słuchajcie po 18. Ja idę w Melo, a wy chodźcie ze mną. Pychu, zapraszam.
0: Rano obudzi największego śpiocha.

0: Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Cześć, o której będziesz w Poznaniu?
2: Ruszyłem godzinę temu, ale są straszne korki.
1: To ty nie jedziesz pociągiem?
2: No nie.
1: Paliwo drogie i wzrosły opłaty na dwójce.
2: Coś tam słyszałem.
1: Warto sprawdzić, bo pociągiem pojedziesz dużo taniej.
2: Naprawdę?
1: No tak, i książkę poczytasz, i maila wyślesz.
2: Ale autem to chyba szybciej.
1: Wcale nie. Z Warszawy do Poznania pociągiem dojedziesz w niecałe 2,5 godziny.
2: Przekonałaś mnie.
1: Przekonaj się, że koleją się opłaca. Wybierz pociąg. Bilety kupisz w Koleo.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Inaczej futryna na 10 liter.
6: Ościeżnica.
5: A teraz na 3. Tam są drzwi.
6: Vox,
7: tam są drzwi.
8: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
9: Masz pomysł na startup, ale nie wiesz jak zacząć. 24 sierpnia w Rynie na Mazurach rusza dwudniowe wydarzenie Parp Future Camp. To nie jest kolejna konferencja, to praktyczne forum doświadczeń przeznaczone dla młodych innowatorów. Jesteś studentem? Budujesz pierwszy projekt? To właśnie u nas sprawdzisz z praktykami, co naprawdę działa na rynku. Dołącz do społeczności campu w social mediach i zobacz szczegóły na parp.gov.pl. Parp Future Camp. Nie bądź widzem, bądź founderem swojej przyszłości.
10: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
11: Volkswagen.
10: Po reklamie.

Felix Jen i Polina Book of Love. Tak podkręcamy tempo w Meloradiu. A kto wpisze się do księgi gości na celebracji miłości Cristiano Ronaldo i Georginy? No to jest pytanie, na które niby znamy odpowiedź, ponieważ wyciekła lista gości, ale to wszystko oczywiście niepotwierdzone informacje. Natomiast jeżeli się potwierdzą, no to wiemy, że na ślubie Cristiano Ronaldo pojawi się m.in. Rihanna czy Jennifer Lopez, ale nie tylko one, ponieważ zaproszenie ma również otrzymać popularny streamer iShowSpeed, który przecież też w Polsce był i zrobił niezłą furorę. No i jest wielkim fanem Cristiano Ronaldo. Kto jeszcze może się pojawić na weselu Ronaldo, możecie przeczytać na stronie meloradio.pl.

0: kompletka. Tańcz na antenie Mało Radia. Tak właśnie podkręcamy tempo i po 16 też oczywiście będzie do czego potańczyć, ale najpierw dowiemy się, co słychać w kraju i na świecie. Newsy Mało Radia oczywiście jeszcze przed 16, no a później...
1: A już o 16 zagramy
0: How Does It Feel? Dub Dogs. How does it feel to treat me like you do? Ten numer zagramy wam punktualnie o 16, bo kiedy inni gadają, to my już gramy.

0: Reklama.
1: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie wędzone łososie Marinero. Drugi tańszy produkt 60% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. A do środy chude mięso mielone z szynki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów. 5,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań z kartą Moja Biedronka. Do tego z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości. 12,99 za kilogram. Biedronka.
2: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
4: Volkswagen.
5: Trenerzy, jak myślicie, co znajduje się przed wami?
6: To Lego Pikachu!
5: Nie.
6: Ha? Jak to?
5: To Lego Pikachu jedzący kanapkę. Odkryj zestawy Lego Pokémon z interaktywnym systemem Smart Play, który ożywia zabawę. Lego Pokémon. Teraz ty jesteś trenerem.
7: Upał. Klimatyzacja w aucie. Jest zimno.
8: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
9: Weź Ibuprom Zatoki.
10: Ibuprom Zatoki?
9: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
10: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doradnie w celu dochodzenia objawów występujących w przeziębieniu grypie. Taki jak ból głowy, ból i niedorzność, zatok obok nosa. Katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok. Taki jak ból głowy, niedorzność, zatok i nosa przebiegający w bólem. Będący konsekwencją powikłań przeziębienia grypy lub alergicznego nierzutu nosa. US Farmacja Spółka ZOO.
11: Marian, okazja jest.
12: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
11: Ale to mega okazja w Media Expert.
12: A nie, no to już wróciłem.
13: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
14: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
15: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy papryka czerwona tylko 5,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, a nektarynki kilogram jedynie 5,99. Zgadza się, nektarynki jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
0: Po reklamie.

0: minuta do 16:00, czas na newsy Melo Radia, które przedstawi Ewelina Walczak.
1: Ekstremalne upały zagrażają zdrowiu. Strażacy apelują o picie wody i zrezygnowanie z alkoholu, mówi Łukasz Zagdański z Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie.
2: Po pierwsze, odpowiednie nawadnianie i ograniczać aktywność w ciągu dnia, jeżeli to jest oczywiście możliwe. Tutaj zachęcamy do korzystania właśnie z tych kurtyn wolnych.
1: Strażacy apelują także, aby nie używać otwartego ognia w niedozwolonych miejscach. Urzędy i firmy skracają czas pracy. Związkowcy domagają się tego samego dla pracowników handlu. Twierdzą, że ostatnie kontrole ujawniły pracę w skrajnym upale przy namiotach wyprzedażowych, a także brak działającej klimatyzacji. A na koniec o muzyce, która leczy. Holenderscy naukowcy udowodnili, że słuchanie ulubionych piosenek aż o połowę zmniejsza ryzyko majaczenia po operacjach i redukuje stres. Gatunek nie ma żadnego znaczenia. Ważne, by był to osobisty wybór pacjenta.
0: 16:00 na zegarach, to oznacza, że w tej godzinie sprawdzimy, czy coś wam dzwoni, ale też zobaczymy, jak tam Robercik bawi się w Chicago. Mikołaj, siemanko.

Icona Pop i Charlie XCX, I Love It. Tak właśnie podkręcamy tempo w Meloradiu. A Robert Lewandowski zakochał się chyba w Chicago, wrzucał zdjęcie na swojego Instagrama, jak to wybrał się na rejs wycieczkowy i podziwiał miasto właśnie z perspektywy rzeki. No, podoba mu się, bo serduszka się pojawiły i na pewno też podoba mu się o wiele bardziej, bo w końcu zaczął też tam strzelać bramki. Chicago Fire wygrało z Charlotte FC 2-1, no i obie właśnie brameczki strzelił nasz Robert. Ciekawe, czy w Chicago zdążył już spróbować tej pizzy w tym ich chicagowskim stylu. Myślę, że musi się spieszyć, bo jak przyjedzie Anka, to wrócą kulki mocy.

0: Guetta i Usher. Without You w Meloradio.
1: Czy coś ci dzwoni?
0: A teraz przyda się WhatsApp Meloradia. Odnośnik do niego znajdziecie na meloradio.pl. Czy coś ci dzwoni? To jest zabawa, w której gramy dźwięk z dawnych lat, a wy zgadujecie, co to takiego. Dzisiaj mam wrażenie, że zagadka będzie trudna, więc może od razu podpowiem, że kategoria film? O, proszę bardzo, posłuchajmy dzisiejszego dźwięku.

0: Łatwo na pewno nie będzie. Jeżeli ktoś wie, z jakiego filmu pochodzi ten właśnie dźwięk, niech odzywa się na WhatsAppie Meloradia. Przypominam, że odnośnik do niego znajdziecie na meloradio.pl.
1: Czy coś ci dzwoni?

0: Fly High. To Tobi Romeo w Meloradiu. Tak właśnie podkręcamy tempo i pora rozwiązać naszą dzisiejszą zagadkę. W czy coś ci dzwoni? Przypomnijmy fragment. Brzmi bardzo podniośle, więc i odpowiedzi były podniosłe. Gladiator, Królestwo Niebieskie, Quo Vadis, Imię Róży. No, nic z tych poważnych obrazów, Kornel?
1: Oczywiście, fragment muzyki, który był przypuszczony, to jest kultowy film Goście, Goście, który uwielbiam.
0: Bardzo polecam projekcję, czy to oryginału francuskiego, czy nawet amerykański remake nie był w sumie taki zły. Czy coś ci dzwoni?

0: Reklama. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
2: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
3: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Słuchaj, Marian.
6: No?
5: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
6: Aha.
5: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
6: Ta.
5: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
6: No i co, Barbara, i co?
5: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
6: Ta Mariolka to jest naprawdę...
7: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
8: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny Luz tylko 99 groszy za 1 kg, aż 75% taniej. A ser Gouda Netto Plastry jedynie 16,99 za 1 kg, aż 46% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
10: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
11: To nie jest pora.
10: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG aż do 15 000 zł.

0: sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Inaczej futryna na 10 liter.
2: Ościeżnica.
1: A teraz na 3. Tam są drzwi.
2: Vox.
3: Vox. Tam są drzwi.
4: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
0: O reklamie.

0: Jest to i Bright Sparks, On My Way. Tak podkręcamy tempo w Melo Radio, a nie wiem, czy wiecie, ale Anna Mucha dekoruje sobie mieszkanie w Warszawie. Normalnie bym o tym nie mówił, ale muszę się z nią zgodzić w jednej kwestii, ponieważ na swoim Instagramie Anna Mucha udostępniła screen ze sklepu i napisała: ja pierdzielę, świat zwariował, i to w promocji, a chodzi o to, że stojak na papier toaletowy, taki z wbudowaną szczotką do mycia toalety, kosztuje 1083 zł. To już chyba by jej taniej wyszedł kurs jakiś spawalniczy, by sobie sama taki zespawała. Bo dosłownie wygląda, jakby zamawiali z Chin za 10 zł. Ale jeśli chcecie sobie taki na przykład sprawić stojak, możemy wam dosypać. Szybka kasa, Meloradia. Zgłaszacie się na meloradia.pl.
1: Po moście czekamy, aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Aloki, Jennifer Lopez, Everything's Fine. Tak właśnie podkręcamy tempo w Melo Radio. 9 minut pozostało do godziny 17, więc już niedługo newsy Melo Radia i dowiemy się o wszystkim, co warto wiedzieć z kraju i ze świata. A w następnej godzinie przyda się oczywiście WhatsApp Melo Radia, więc już teraz odsyłam was na meloradio.pl. Tam znajdziecie do niego odnośnik.
1: A już o 17 zagramy.
0: Hey son, Sam Felt. Ten numer zagramy wam punktualnie o 17, bo kiedy inni gadają, to my już gramy.

0: 0%. Jak tak, to Allegro.
1: Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
4: Im częściej my widzimy Ciebie, tym rzadziej Ty widzisz nas. Możemy planować zobaczyć się ponownie, ale wolimy planować nie zobaczyć się ponownie. Przynajmniej tak wygląda nasza wizja serwisowania. Wjedź w nowy sezon i sprawdź wiosenno-letnią ofertę opon w serwisie Dacia już teraz. Więcej informacji w serwisach i na dacia.pl/oferta/sezonowa.
5: Zaprasza VIP Car. Opole, ulica Pużaka 6. Nysa, ulica Piłsudskiego 3.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie truskawki w Kobiałce. Teraz aż 33% taniej. To tylko 19,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 29,99. A Dallmayr kawa mielona 500 gramów. Teraz jedynie 3,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i cena z 30 dni przed obniżką 45,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Najdłuższy wakacyjny festiwal filmowy Lotto Kinoletnie Sopot Zakopane. Codziennie oglądaj filmy na Molo w Sopocie i na Krupówkach w Zakopanem. W poniedziałki i wtorki przypłyń do Giżycka na kino jachtowe, a w środy i w czwartki przyjedź do kina samochodowego na Torze Służewiec. Wstęp wolny. Polecają Telewizja TVN, Wirtualna Polska, Filmweb, Viva i Meloradio. Na festiwal zaprasza Lotto. Więcej na kinoletnie.pl.
8: Ty plus porcja przyjemności równa się super promka w Carrefourze. Duże lody Grycan, drugie 70% taniej. 16,90 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 8 sierpnia. Cena przed obniżką 23,49. Carrefour, w sumie najlepszy.
9: Let's go! Już teraz nowy Samsung Galaxy z serii Z. W przedsprzedaży w MediaMarkt. Zyskaj łącznie nawet do 5926 zł. I kupuj w 40 ratach 0%. RRSO 0%. MediaMarkt.
10: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV. Stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.

0: Opolu.
1: Sprawdźmy, jak zagospodarować wolny czas. Ula Myszkinis, zapraszam. Wielkimi krokami zbliżają się Dni Fantastyki. Tegoroczna edycja pod hasłem Szlakiem Przeznaczenia zachęca do podróży przez światy fantasy, science fiction, horroru i popkultury. Od 21 do 23 sierpnia w Ośrodku Postaw Twórczych Zamek w Leśnicy spotkania z autorami, prelekcje, panele dyskusyjne, warsztaty, koncerty i pokazy. Nie zabraknie games roomów i strefy gastronomicznej. Z kolei w Opolu, w Ogrodzie Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej do końca sierpnia w każdą środę literacki Escape Room. Biały Labirynt startuje o 11. Udział bezpłatny, zapisy w strefie gier. Zajrzyjmy jeszcze na wrocławską Pergolę. Tam w kinie plenerowym w każdy czwartek seanse startują o 21.30. Pojutrze obejrzymy film Surfer, psychologiczny thriller z Nicolasem Cage'em w roli głównej.
2: Minuta do 17, czas na newsy Melo Radia, które przedstawi Ewelina Walczak.
3: To może być bardzo drogi sezon na krajowe owoce. GUS szacuje, że zbiory jabłek i malin spadną nawet o 20%. Sadownicy zmagają się z bardzo trudną sytuacją, mówi pan Marceli, hodowca z okolic Grójca.
4: Takie wygrzane owoce, one też zmieniają swoją strukturę wewnątrz. Nie dojrzewają w taki sposób, jak powinny.
3: A to na pewno przełoży się na wyższe ceny dla klientów. Z powodu upałów cierpią też zwierzęta. Służby apelują, by pamiętać o wystawianiu misek ze świeżą wodą i pod żadnym pozorem nie zostawiać zwierząt w nagrzanych samochodach. Z kolei gigantyczna Marilyn Monroe powstała na włoskim polu. Z okazji setnych urodzin gwiazdy lokalny artysta stworzył jej ogromny portret. Twarz aktorki narysował, jeżdżąc po ziemi traktorem z pługiem. Dzieło jest tak duże, że w całości widać je tylko z lotu ptaka.
5: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
2: 17 na zegarach we Freak Fajcie, to oznacza, że będziemy bawić się w Państwa miasta. No i dzisiaj spróbujemy się trochę ochłodzić, bo upały dają się już we znaki. Przyda się WhatsApp Meloradia, odnośnik do niego znajdziecie oczywiście na meloradio.pl.

Enrique Iglesias, Pitbull, I am Chino. Tamo bien. Tak właśnie podkręcamy tempo i zrobiło się ciepło. Nie tylko na antenie Meloradia, ale przede wszystkim zrobiło się ciepło na zewnątrz, więc dzisiaj pytamy, co można robić na basenie na literę N. N jak Norbi. No można nurkować na pewno na basenie. Można narzekać na chlor w oczach. Można nakrzyczeć na kogoś, żeby nie sikał do wody. Co można robić na basenie na literę N? Odpowiadacie na WhatsAppie Meloradia, a odnośnik do niego znajdziecie na meloradio.pl. Co można robić na basenie na literę N?

0: Tam to Girls in Love. W Melo Radio oczywiście tak podkręcamy tempo. I sprawdzamy dzisiaj, co można robić na basenie na literę N. Bartek?
1: Na basenie można nauczyć się pływać.
0: I taką propozycję podrzucił też Rafał, że można nauczyć się pływać, a potem oczywiście można spróbować przepłynąć jakiś tam Bałtyk. No tylko może nie od razu po tych naukach. Może dajcie sobie chwilę czasu. Mamy też kolejną wiadomość.
2: Co można robić na basenie na literę N? Ma wymyślać komuś, żeby nie iść do pracy.
0: Codziennie rano wstaję i myślę właśnie o tym, co tu sobie nawymyślać. Ale codziennie przychodzę, więc nie jestem zbyt pomysłowy. Ale jeśli wy jesteście pomysłowi i wiecie, co można robić na basenie na literę N, jak Nikodem, albo Norbi, jak kto woli, odzywajcie się na WhatsAppie Meloradia, odnośnik znajdziecie na meloradio.pl. Co można robić na basenie na literę N?

0: Gut genug, Kids Creek, Blumengarten i Shirin David. David? Ciężko powiedzieć. Wiecie, to też jest ciężko powiedzieć, przynajmniej mi, co można robić na basenie na literę N, ale wy na szczęście macie dużo pomysłów. Iza?
1: Nago chodzić, po prostu.
0: Nie wiem, czy można, ale zawsze można spróbować, Andrzej.
2: Oczywiście można nurkować.
0: Oczywiście, Agata?
3: Naparzać się wodą.
0: Oj, to brzmi jak fajny pomysł. Co można robić na basenie na literę N? Odpowiadacie na WhatsAppie Meloradia, odnośnik, do którego znajdziecie na meloradio.pl.
4: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.

0: Slay.
1: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
2: Na kosmetyki do opalania. Fajnie, żeby była pogoda.
3: W tym momencie dostajesz 200 od Meloradia. Taka szybka kasa leci do ciebie.
2: Super, super.
1: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Autopromocja. Reklama.
4: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
5: Barbara, łatwa kasa?
6: Marian, zawsze.
5: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
6: Sprytnie.
5: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
7: taniej masz. A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera. Volkswagen.
8: Trenerzy, jak myślicie, co znajduje się przed wami?
9: To Lego Pikachu!
8: Nie.
9: Ha? Jak to?
8: To Lego Pikachu jedzący kanapkę. Odkryj zestawy Lego Pokémon z interaktywnym systemem Smart Play, który ożywia zabawę. Lego Pokémon. Teraz ty jesteś trenerem.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Marian, o czym myślisz?
5: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
6: O mega okazjach w Media Expert.
5: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
12: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na MediaExpert.pl.
13: Po

0: Cyril, Still Into You w Maloradiu. Tak właśnie podkręcamy tempo i pytamy dzisiaj, co można robić na basenie na literę N i macie naprawdę całą masę propozycji.
1: Na basenie na literę E można nachlapać wodą albo nałożyć strój.
0: Bardzo dobrze, to była Kasia.
2: Na basenie na literę N można narzekać, aby Romuś więcej nie masował.
0: Jaki Romuś? A to jakiś trend jest, tak? Ja go nie znam, dobrze. Klasycznie.
3: Na basenie można nużyć się.
0: Tak jest.
4: Oczywiście można naśladować rekina.
0: O proszę, ale to trzeba mieć kondycję.
5: Oczywiście nauczyć najlepszą niunię nurkowania.
0: Pozdrawiamy niunię. I też od Kasi wiadomość, że na basenie na literę N należy nastawić Meloradio. No to skoro już wiemy, co robić na basenie, łapcie ze stroje kąpielowe.

0: No to mnie zaskoczyłeś, nie wiedziałem, że Run Run River tak bardzo ci się podoba.
1: Ja uwielbiam, bujam się do tego dzień i noc, rano, wieczór, kiedy chcesz.
0: Kiedy chcesz, żebyś się bujał?
1: Tak. Którą porę dnia mi nie wymienisz, wtedy ja się bujam do Run Run River. I wiem, że wy też.
0: Myślę, że najlepiej po 18, nie?
1: Tak, to zdecydowanie. A po 18 będziemy się bujać do wielu hiciorów. I będzie wiele się działo. Będzie szybka kasa na przykład, będą bilety na anime.
0: O, no właśnie, tego ci zazdroszczę.
1: A tego nie ma nigdzie, tylko w Meloradiu, bo wszystkie są wyprzedane.
2: A już o 18 zagramy...
1: Martin Garrix też będzie, Ed Sheeran i Repeated.
0: Sporo tych gości dzisiaj u ciebie.
1: No widzisz, a będzie tylko więcej. Tak was lubię zaskakiwać.
0: Dobra, buzi jeszcze musisz dać.
1: A no właśnie, mua, za igę.

0: Reklama.
1: Inaczej futryna na 10 liter.
2: Ościeżnica.
1: A teraz na 3. Tam są drzwi.
3: Vox.
4: Vox. Tam są drzwi.
5: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
0: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
7: Volkswagen. Marian, okazja jest.
8: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
7: Ale to mega okazja w Media Expert.
8: A nie, no to już wróciłem.
0: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
9: Po reklamie.
10: Dochodzi 18, czas na newsy Meloradia, które ma dla was Ewelina Walczak.
11: Na początek bardzo smutna wiadomość. Nie żyje Andrzej Morozowski, ceniony dziennikarz i publicysta, przez lata związany z Radiem Z oraz telewizją TVN. Laureat Nagrody Grand Press, od dawna zmagał się z chorobą nowotworową, miał 69 lat. Z polskich rzek zostają tylko nazwy. Koryta zamieniają się w wyschnięte strumienia, a hydrolodzy alarmują o zbliżających się rekordach minimalnych stanów wód, mówi Paweł Staniszewski z IMGW.
12: Aktualnie absolutne minimum zostało już pobite w zlewni Sanu, Bugów, w zlewni Warty, w zlewni Środkowej i Górnej Wisły.
11: A to prawdziwa katastrofa dla całego ekosystemu. Z kolei chorzowski skansen szykuje Uniwersum, nową wystawę o relacjach ludzi z pszczołami. Z magazynu wyciągnięto unikalne ule i sprzęt, które będzie można zobaczyć z bliska i dotknąć się już 20 września.
10: Ja mam taką relację z pszczołami, że w ciągu ostatniego tygodnia dwie mnie udziabały, więc ja już dziękuję.
13: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: idę w Melo.
1: Świat jest piękny, życie jest piękne. Te dwa zdania na pewno powiecie w piątek po godzinie 18, ale dzisiaj też możemy spróbować, mimo że wtorek to i tak jest fajnie, co nie? A jak wybiła 18, no to można sobie powiedzieć idę w Melo, do czego was bardzo gorąco zachęcam. No i fajnie pogram. Martin Garrix, Ed Sheeran, oni na sam początek. A ja jestem Pychu, siemano.
0: Melo Radio. Idę w Melo.

I Like, to Marlon Hofstadt w Meloradiu. 10 minut po godzinie 18, a za chwilę kogoś z was portfel zostanie wzbogacony o szybką kasę. Mam 200, po które zgłaszaliście się na meloradio.pl. Za chwilę do kogoś z was dzwonię.

0: Freed from Desire w Mela.
1: Szybka kasa od Meloradia.
0: No to teraz czas spowodować uśmiech na czyjejś twarzy, a konkretniej na twarzy Natalii, która mam nadzieję, że zaraz nabierze telefon i nawet bez sygnału się udało. Ja już chciałem tutaj do 5 odliczać. Siemano, tu pychu Meloradio.
2: Cześć.
0: No cześć, słuchaj, 200 gdyby wpadły do twojego portfela, to powiedz, na co byś je wydała?
2: A dołożyłabym sobie do zakupu deski SUP.
0: Czekaj,
2: bo taka
0: co to
2: moda, bo taki, taka ta dmuchana, co się stoisz na niej i odpycha.
0: Aha, i ty chcesz tak sobie po jeziorkach i innych takich rzeczach się odpychać,
2: tak,
0: płynąć i poczuć wolność, wiatr w żaglach bez żagli.
2: Tak, wakacyjny, jasne.
0: Okej, no to słuchaj Natalia, prosta sprawa, wpadłaś na meloradio.pl. A teraz spływaj do bankomatu, no bo masz 200 od Meloradia. Taką szybką kasę ci w tym momencie dajemy.
2: Dobra, daję Nura, dzięki.
0: Natalia daje Nura, na naszą playlistę wpływają Gipsy PZ, to karnawał.
1: Szybka kasa od Meloradia.

cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Kaigo i Max Macnown w Mela. Take Me Back, tak się nazywa ich nowość. Tak brzmią właśnie nowości na playliście Meloradia, 29 minut po 18, no ale wiadomo, każda nowość kiedyś przemija. No i o tym, kto sobie z tym przemijaniem średnio radzi, pogadamy sobie na pewno do 19.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: słońce, ciepłe morze i gofry wcale nie są wam potrzebne, żeby wakacje były super, ale najlepszej muzy i mega energii już od rana nie może zabraknąć. Codziennie od poniedziałku do piątku w Melo Radio podkręcamy tempo już od 6:30. Nie prześpij lata. Waldek Darłak, zapraszam. A i obiecuję, ogarnę wam leżaki.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Cześć, o której będziesz w Poznaniu?
3: Ruszyłem godzinę temu, ale są straszne korki.
2: To ty nie jedziesz pociągiem?
3: No nie.
2: Paliwo drogie i wzrosły opłaty na dwójce.
3: Coś tam słyszałem.
2: Warto sprawdzić, bo pociągiem pojedziesz dużo taniej.
3: Naprawdę?
2: No tak, i książkę poczytasz, i maila wyślesz.
3: Ale autem to chyba szybciej.
2: Wcale nie. Z Warszawy do Poznania pociągiem dojedziesz w niecałe 2,5 godziny.
3: Przekonałaś mnie.
2: Przekonaj się, że koleją się opłaca. Wybierz pociąg. Bilety kupisz w Koleo.
4: Ale upał. Nie do utrzymania, prawda, Marian? Marian, gdzie ty się schowałeś?
5: W lodówce tej nowej!
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
7: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz, przygody, relaks, czas ze znajomymi i dziel się z innymi wyjątkowymi chwilami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki eSIM na play.pl. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL, bo w Play płacisz mniej.
8: Play. Barbara, łatwa kasa?
2: Marian, zawsze.
8: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
2: Sprytnie.
8: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
9: taniej masz. Masz pomysł na startup, ale nie wiesz jak zacząć. 24 sierpnia w Rynie na Mazurach rusza dwudniowe wydarzenie PARP Future Camp. To nie jest kolejna konferencja, to praktyczne forum doświadczeń przeznaczone dla młodych innowatorów. Jesteś studentem? Budujesz pierwszy projekt? To właśnie u nas sprawdzisz z praktykami, co naprawdę działa na rynku. Dołącz do społeczności campu w social mediach i zobacz szczegóły na parp.gov.pl. PARP Future Camp. Nie bądź widzem, bądź founderem swojej przyszłości.
1: Po reklamie. To jest Melo Radio.
10: Siema mordeszki, wieczorami idę w Melo.

weekend. To Lizo, ty w Meloradiu. Do weekendu jeszcze co prawda 3 dni, ale do 19 we wtorek zdecydowanie bliżej. 16 minut tylko nam do niej zostało. Natsu się boi. O, portale plotkarskie grzmią, no bo ta influencerka podzieliła się swoimi przemyśleniami. No jak mówi, niedługo kończy 30 rok swojego życia. No i boi się, że nie będzie już mogła być influencerką za długo, bo będzie za stara. No i nie będzie już przez to zarabiała tyle siana i nie będzie żyła na takim poziomie jak dotychczas. No Natsu, naprawdę, łezka mi cieknie, wszyscy ubolewamy. No ale myślę, że została ci tylko jedna, jedyna opcja. Musisz pójść na korepetycję ze starzenia się. Najlepiej do Krzysia Ibisza.

0: Makeba to Jane w Meloradio. Tak podkręcamy tempo jeszcze przed 19, a po niej będzie szansa na to, żeby zgarnąć skiety Meloradia. Taki merch mamy dla was, no i też dużo gorących hiciorów.
1: A już o 19 zagramy
0: Andy Dust i Zakaria. I to właśnie od tego numeru rozpoczynamy 19 w Meloradio. To już za moment.

0: niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko Zambrowskie UHT 3,2% 1 litr. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. A teraz tylko złoty 59 przy zakupie 6 opakowań. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
3: W Media Expert wyprzedaj.

0: miejskie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. O reklamie. Idę w Melo.
1: Wybiła punktualnie 19 na zewnątrz, słuchajcie, patelnia. No i to jest ten moment, w którym można się ucieszyć, kiedy na przykład wieczorem jest się w pracy, bo klima działa. No to ja tak na przekór jeszcze podkręcę atmosferę i tempo, żeby nie zamulać w ten wakacyjny wieczór. Velvet i Chemistry. To za moment, a zaczyna Andy Dust. Tu Pychu, siemano.
0: Melo Radio. Idę w Melo.

Moonlight i Fordo w Meloradiu. Tak podkręcamy tempo, 8 minuty po 19. No i myślę, że to dobra okazja, żeby ktoś z was wygrał skiety Meloradia. Zagramy sobie w naszą zabawę O czym myśli Pychu. Zasady są naprawdę bardzo proste. Ja o czymś myślę, daję wam podpowiedzi, no a wy potem wyjmujecie telefon, no i wybieracie numery 321-321-777. Dodzwaniacie się na antenę Meloradia, tutaj do mnie prosto do studia, no i próbujecie trafić. No a moje podpowiedzi na dziś są takie. Jest to rzecz, która jest raczej długa, ale ta długość może być różna, no i używamy jej na co dzień. No to za chwilę będziecie mogli dzwonić 321-321-777. Przygotujcie sobie ten numer telefonu.

0: mistrz Avicii. A z nim Rita Ora, to Lonely Together. Tak podkręcamy tempo. 19.18 na zgarach, a ja mam do was pytanie.
1: O czym myśli Pychu?
0: No właśnie, to pytanie, które zadajemy sobie codziennie wieczorem. O czym myśli Pychu? Pychu, czyli ja, siemano. Zasady są bardzo proste, ja o czymś myślę, daję wam podpowiedzi, a wy dzwonicie pod 321-321-777. Można robić to już teraz, robicie to zazwyczaj totalnie za free. No i próbujecie zgadnąć, o czym myśli Pychu. Na dziś myślę o rzeczy. No jest to rzecz, która może być różnej długości, ale używam jej tak na co dzień. I to dosłownie, używam jej na co dzień. No nie ma takiej osoby, która tej rzeczy chyba nie używa. No to czekam na wasze telefony. 321-321-777. No to odbieram z tej strony, a niech będzie. Halo, jak masz na imię?
2: No witam, cześć, Paweł z tej strony.
0: No, cześć, Pablo. No to o czym myśli Pychu?
2: Wiesz co, może być różnej długości, no nie?
0: Mm-hmm.
2: Ale mogę mieć jeden wariant, czy mogę trzy?
0: Nie, musisz jeden strzelić.
2: Jeden strzelić. Dobra, niech to będą sznurówki.
0: Nie chodzi o sznurówki, ale dzięki wielkie, że zadzwoniłeś. No to odbieram z drugiej strony. Halo, jak masz na imię?
3: Kasia z tej strony.
0: No cześć Kasia, to o czym myśli Pychu dzisiaj?
3: Myślę, że o widelcu.
0: Nie chodzi o widelec. Chodzi o coś, co zdecydowanie z metalu nie jest. Jest dużo bardziej miękkie. No to odbieram kolejny telefon. Halo, jak masz na imię? O, teraz może kliknę. O, udało się. Halo, jak masz na imię?
4: Przemek.
0: No cześć Przemek,
4: cześć,
0: to o czym myśli Pychu?
4: Pychu myśli raczej o pasku.
0: O czym?
4: O pasku.
0: A, dobry strzał, ale nie o to chodzi, nie o to chodzi. Słuchajcie, jest to coś dużo bardziej miękkiego. No i rwie się to. O, może tak jeszcze podpowiem. No to ostatni telefon. Halo, jak masz na imię?
5: Witam.
0: No,
5: Bartek mam na imię.
0: Cześć, Bartek. No to o czym myśli Pychu dzisiaj?
5: Myślę, że Pychu myśli o skarpetkach.
0: Nie chodzi o skarpetki. Słuchajcie, chodzi o rzecz, która, jeszcze wam podpowiem, ma warstwy i znajduje się w jednym pomieszczeniu i w swojej nazwie. Ma to pomieszczenie, w którym się znajduje. No to runda druga już za moment.
1: O czym myśli Pychu?

0: zakochałem się w tym numerze. Wiecznie młoda Madonna, z nią Martin Garrix, to Bizarre. 27 minut po 19 na zegarach. No to co, odpowiecie na to pytanie?
1: O czym myśli Pychu?
0: Runda druga naszej zabawy, czas start. Ustaliliśmy sobie, że jest to przedmiot. Jest to przedmiot taki dość miękki, rwie się. Jest dość długi, choć ta długość potrafi się skończyć. No i możecie już teraz dzwonić i zgadywać. 321-321-777. Moje dwie czerwone lampki się palą. To co, z lewej czy z prawej? A z prawej odbiorę. Halo, jak masz na imię?
2: Halo, cześć Michał.
0: No cześć Michał, no to o czym myśli Pychu dzisiaj?
2: Ja myślę, że to będzie papier toaletowy.
0: No perfekcyjnie, stary. Z kiety Meloradia w tym momencie lecą do ciebie, a ja obiecuję, że zawinę je lepiej niż papier toaletowy, dobra?
2: Nie.
0: Dogadani.
1: O czym myśli Pychu?

0: promocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Chcemy trochę zaimponować koleżance z Tindera i zabrać ją nad jakąś wodę.
2: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
1: Jej, dziękuję bardzo, bardzo się cieszę.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio.

0: Reklama.
1: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
2: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
3: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
2: No kto, no wiadomo.
3: Ci panowie z Media Expert.
4: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę. Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda, aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
6: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna, tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania: bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
8: Szeroki wybór, pełny smak?
9: Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy ziemne w skorupce 200 g. Cena przed obniżką 5,24. Teraz jedyne 3,65 za opakowanie przy zakupie dwóch. Alesto. Żyj ze smakiem.
10: Lidl, to się opłaca.
2: Marian, a gdzie mogę kupić
3: ten... Na mediaexpert.pl.
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
0: Po reklamie. Autopromocja.
11: Słońce, ciepłe morze i gofry wcale nie są wam potrzebne, żeby wakacje były super, ale najlepszej muzy i mega energii już od rana nie może zabraknąć. Codziennie od poniedziałku do piątku w Meloradiu podkręcamy tempo już od 6:30. Nie prześpij lata. Waldek Darłak, zapraszam. A, i obiecuję, ogarnę wam leżaki.

Ado, to Tiesto i Ava Max w Meloradiu. Tak podkręcamy tempo, 17 minut do 20. Nie masz stanika, nie masz 130 zł. O tym przekonały się ostatnio dwie panie w Szczecinie, które poszły na kąpielisko, no i stwierdziły, że no trochę poopalają się topless. No to się komuś bardzo nie spodobało i to aż tak, że stwierdził, że te panie pozwie, a sąd przyznał rację, no i je skazał. Dał im nagany, no i pod 130 zł kary. No i muszę przyznać, że ja w tym momencie nie rozumiem trochę wymiaru sprawiedliwości. No może one właśnie powinny dostać takie 130 zł. To by miały na ten nowy stanik.

0: Aleksandra Stan i Mr. Saxobeat. Tak podkręcamy tempo, no i od razu cieplej się zrobiło. Choć coś mi się wydaje, że temperatura za oknem jest taka, że chyba nie potrzeba jeszcze mocniej podkręcać jej takimi hitiorami. A co ja gadam, przecież żartuję. O 20 zrobię wam to dalej i będziemy mocniej jeszcze podkręcać tempo. Będą letniaczki, no i po 20 będzie też szansa na to, żeby wyrwać niedostępne już nigdzie wejściówki na występy animy w Polsce.
1: A już o 20 zagramy
0: Fuka i Liwka, chcę więcej. Mówiłem, że będą letniaczki i to właśnie od tego numeru rozpoczniemy 20 na antenie Melo.

0: Autopromocja. Słońce, ciepłe morze i gofry wcale nie są wam potrzebne, żeby wakacje były super. Ale najlepszej muzy i mega energii już od rana nie może zabraknąć. Codziennie od poniedziałku do piątku w Melo Radio podkręcamy tempo już od 6:30. Nie prześpij lata. Waldek Darłak, zapraszam. A i obiecuję, ogarnę wam leżaki. Autopromocja. Reklama.
1: Kuba, proszę przetłumacz. Filip kupił w dobrej cenie skoroszyty oraz markową koszulkę.
2: Rel, Filip ograł system. Kupił wtedy skoroszyty za 10 zł. I markowe koszulki. Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones i LS za 45 zł. Kto kupuje gdzie indziej, ten ma totalną odklejkę.
3: Powrót do szkoły. Teddy, pełen pomysłów.
4: No pięknie, Włochy 40 stopni i padła nam klima w aucie.
5: O, mechanik idzie.
6: Mamma mia, el compressor. Facciamo subito, sì?
7: Mbank nie da ci gwarancji, że we Włoszech dogadasz się z mechanikiem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. Mbank.
8: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
9: Marian, okazja jest.
10: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
9: Ale to mega okazja w Media Expert.
10: A nie, no to już wróciłem.
11: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
12: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
13: Cii, to nie jest pora.
12: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG aż do 15 000 zł.
14: Lato.

0: Plus z rocznika 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
1: Mega okazje w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją. Do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.

0: idę w Melo.
1: 20 minęła, do zachodu słońca jeszcze momencik, no to czas zagrać mocno letnio, żeby wam się fajnie do domu wracało, a my mocno podkręcamy tempo i dobrze o tym wiecie. Będzie Kungs i Galaxy, Ella Henderson z numerem Alibi też wpadnie, no a zaczynamy od Fukaja i Liwki. No i w tej godzinie ktoś z was dostanie wlotki na piątkowy show anime w Polsce. Będzie się działo.
0: Melo Radio. Idę w Melo.
1: Tu Pychu, siemano.
2: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

Urzel, to Moving to the Sun. 15 minut po 20 na zegarach. Słuchajcie Meloradio, no a teraz mam dla was rzecz, którą możecie dostać właśnie tylko u nas, tylko na antenie Meloradia, bo już absolutnie nigdzie jej nie kupicie. Piątkowe i sobotnie, premierowe show Animy w gdańskiej stoczni przed nami. Ten DJ po raz pierwszy przyleci do Polski i da swoje show. No miałem okazję podglądać jego występy, no to jest prawdziwa audiowizualna sztuka. A wy możecie być tej sztuki częścią, no bo mam dla was dobre wiadomości, mam podwójną wlotkę na piątkowy występ Animy w Gdańsku w Polsce. Żeby taką wlotkę zgarnąć, no to wbijajcie na WhatsApp Meloradia, no i wyślijcie głosówkę z odpowiedzią na pytanie, na jaki numer Animy czekacie najbardziej w trakcie tego show i dlaczego. Czekam na wasze głosówki na WhatsAppie, odnośnik do naszego WhatsAppa znajdziecie na meloradio.pl, a warto, bo bilety są już, powtórzę, wyprzedane. Tylko na antenie Meloradia możecie je zgarnąć.

0: Kiedyś Kylie Minogue, teraz Third Life i Sleepwalkers, Theater My Head w Meloradio. Tak podkręcamy tempo. 20:28 na zegarach, a nie zmienia się jedno. Mamy podwójne wlotki na występy Animy w Polsce. No i z chęcią wam je rozdamy, no bo sprawa jest taka, że one są już wyprzedane. Tylko na antenie Meloradia. Możecie je zgarnąć, no i na naszego WhatsAppa zgłosiła się Ania. Siemanko.
1: Hejka, hejka.
0: No cześć, słuchaj, no ja zapytałem, gdybyś już tak hipotetycznie dostała te wejściówki, to na jaki numer byś najbardziej czekała? No to dawaj.
1: Oczywiście Pictures of You. Tak jak mówiłam już wcześniej, w sensie wysłałam tą głosówkę, aha, że no są artyści, których się słucha, też których się przeżywa i uważam, że to by było piękne w historii i Polski przede wszystkim pierwszy raz. A druga sprawa jest taka, że no to spełnienie moich marzeń, a druga sprawa jest taka, że no jakby się udało, to tak jak powiedziałam,
0: przejść
1: do galoty przez głowę i
0: wyciągać. Ania, no to umówmy się tak. Ja chcę zdjęcie, niekoniecznie tego, tych galotów przez głowę, ale jak będziesz się dobrze bawiła, a ja ci tę możliwość zapewniam, podwójna wlotka na występ Animy w piątkowy w Gdańsku leci do ciebie!
1: Dziękuję bardzo, obiecuję, że tych galotów wam zaoszczędzę, ale na pewno jakieś zdjęcia
0: wam
1: wyślę.
0: Trzymamy za słowo. A teraz już gramy zupełną nowość na playliście Meloradia. DOD i Easy Bizu to Careful, a wejściówki na show Animy będą jeszcze w tym tygodniu do zgarnięcia.

Fly High. To Tobi Romeo i jego nowość w Meloradiu. Tak fajnie podkręcamy tempo. 15 minut do 21 nam zostało. Szukacie pracy? Jeśli tak, no to mam przed sobą pewną ofertę. Helena Englert, jedna z czołowych młodych postaci polskiego show biznesu, poszukuje pracownika. No i szuka kogoś, kto ogarnie jej profile na social mediach. No i postawiła wymagania. Kandydat powinien, uwaga, dobrze orientować się w aktualnych trendach internetowych, potrafić montować materiały wideo, być dyspozycyjny w okresie od sierpnia do grudnia oraz wyróżniać się poczuciem humoru. No ale nigdzie nie ogłosiła, ile chce zapłacić. Ciekawe dlaczego. Klingą i Jubel w Meloradiu. Za ten numer nic nie musicie płacić. Takie świetne numery wam dajemy za free.

0: Jubel w Melo Radio, to Ocean House. Jedna z nowości na naszej antenie, których gramy wam zwłaszcza wieczorami, całą masę. A pamiętajcie, że na wszystkie wasze ulubione numery możecie głosować na meloradio.pl w 30 Meloradia. Wasza lista hitów już w piątek po 18.
1: A już o 21 zagramy.
0: Będzie Don't Want Your Love, Ilenium, Ellie Goulding. I to właśnie od tego numeru rozpoczniemy 21, a zrobimy to przed wszystkimi, kiedy inni jeszcze będą gadać, czyli punktualnie o pełnej.

0: idę w Melo.
1: 21 już na zegarach, księżyc widać na niebie, więc teraz można sobie pozwolić chyba na trochę więcej, co nie? A co, że wtorek? To bez znaczenia. Ja idę w Melo, no i wy też chodźcie. Doda pójdzie z nami za moment. Ilenium i Ellie Goulding, od nich sobie rozpoczynamy. Tu Pychu, siemano.
0: Melo Radio. Idę w Melo. Two ships in the night. Teardrops in an innocent ocean. Four walls painted white.

0: Robin Schulz i Barbs to Better Times, numer, który o tej porze dnia, w sumie to o tej porze wieczoru wchodzi idealnie, szczególnie jak jesteście w samochodach. Robin Schulz już za nami, 14 minut po 21 na zegarach, a wy pamiętajcie, że cały czas możecie zgłosić się po szybką kasę od Meloradia. Mamy dla was 200 do wydania na co tylko chcecie. Jeżeli macie tylko ochotę, to wbijajcie na meloradio.pl, no i wpisujcie nam wasze pomysły, tak jak jakiś czas temu zrobiła to Sandra. Posłuchajcie, na co ona wydała szybką kasę.
1: Porysowałam szybę w samochodzie, wycierałam szybę ręką, a pierścionek zaręczynowy mi się przesunął. Że ma diamenty, no to zostało 5 wielkich rys.
0: No te 5 rys, mam nadzieję, 200 ukoiły. A jak wy macie problemy do rozwiązania, wpisujcie nam je na meloradio.pl. A kto wie, być może jutro na to zaradzimy.

0: W Meloradio Alcazar, This is the World We Live In, 21:30 na zegarach. Nie bierzcie zbyt długiego prysznica. No wiadomo, po ciągnącym się trudnym dniu, no to jest jedna z najprzyjemniejszych rzeczy, jakie można sobie zafundować, ale właśnie czytam, że za długie prysznice nie są dla nas zdrowe, no bo zbyt długie kąpiele mogą na przykład przesuszać trudne słowo cerę, no i powodować z nią problemy, no a taki idealny czas, którego nie powinniśmy przekraczać biorąc prysznic, to maksymalnie 10 minut. No to tak mniej więcej ile mają 13 te numery w Meloradiu, więc możecie wziąć prysznic razem z nami. Na przykład na apce nas odpalić. Czemu nie? Martin Garrix, Ed Sheeran. Zagram wam ich Repeated, będzie Written i Friday, a teraz nowka sztuka od White'a 2115. To co, myju?
1: Piszę do ciebie, śpisz.

Run, run, river. To David Guetta i Alok w Meloradiu. Tak podkręcamy tempo. 500 000 zł. Nawet tyle za swoje wesele miał zapłacić Rafał Brzozowski. Jak czytam, za nim ogromna ceremonia. No i portale plotkarskie donoszą, że cena za talerzyk też zwaliła z nóg. No bo samo weselne menu kosztowało 160 000 zł. Tak, 160 000 zł. A jeden talerzyk aż 400. No i słuchajcie, jedno jest pewne. Rafał Brzozowski bankruta na kole fortuny raczej nigdy nie wylosował.

Ale to jest dobra nowość. Nówka sztuka od Cyrila to Feel It, All My Days. Tak gramy jeszcze przed 22. Swoją drogą to Cyril mógłby do Polski wpaść, nie? Nie obrazilibyśmy się. A do Polski wpadł za to The Weeknd, który gra swoje koncerty dziś i jutro na Stadionie Narodowym w Warszawie. Jak mieszkacie albo jesteście aktualnie w Warszawie, no to szykujcie się na niezłe utrudnienia wokół Stadionu Narodowego. Te w najbliższych godzinach na pewno będą.

To cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: promocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Na drabinkę do basenu.
2: Masz basen, a nie masz drabinki?
3: Musi być drabinka. Możesz już wybierać się do bankomatu i wyciągać z niego za chwilę szybką kasę do Meloradia.
1: Dziękuję bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradiu.
4: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.

0: Melo Radio.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić toast na koniec. To

słońce, ciepłe morze i gofry wcale nie są wam potrzebne, żeby wakacje były super. Ale najlepszej muzy i mega energii już od rana nie może zabraknąć. Codziennie od poniedziałku do piątku w Melo Radio podkręcamy tempo już od 6:30. Nie prześpij lata. Waldek Darłak, zapraszam. A i obiecuję, ogarnę wam leżaki.

Melo Radio. Ain't no hesitation if you stay.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.